0: Elska Zamość.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Zamość.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
4: Panią Przenisko, Monika Kowalewicz przed mikrofonem. Zerkamy do prognoz. Słoneczna i ciepła ma być dziś przeważająca część dnia w Zamościu i w regionie. Do tego delikatne, ale momentami też nasilające się podmuchy wiatru. Warunki biometeo o poranku niekorzystne. Uwaga za kółkiem.
3: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
5: Szósta na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Orlen miał stracić 1 600 000 000 zł na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Sprawa dotyczy zakupu ropy od Wenezueli, która nigdy nie dotarła.
6: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać $230 000 000 do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
7: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
6: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść $72 000 000.
5: Informował Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Takie nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w morzu przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreśla, że to nowy typ drona.
8: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i w świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
5: A sprawa drona jest wyjaśniana wspólnie z Litwą, nad którą wczoraj zestrzelono też innego drona. 4 mecze, 4 wygrane i każda do zera. Imponująca gra polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy tym razem ograli Ukrainę 3-0.
9: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
10: Tak będzie do końca.
11: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
5: No, słyszymy od kibiców, a dziś ostatni grupowy mecz z Bułgarią.
3: SK Zamość News.
4: I Monika Kowalewicz, jest umowa na budowę parkingu przy ulicy Sikorskiego w Zamościu. Powstanie w sąsiedztwie kościoła. Wykonaniem zajmie się firma z Mokrego pod Zamościem. Będzie tam 11 miejsc wyłożonych kostką brukową. Koszt to nieco ponad 155 tysięcy złotych. Rusza jesienna akcja kontrolna Straży Leśnej. Ma zapewnić bezpieczeństwo grzybiarzom oraz spacerującym w tym okresie w lasach Zamojszczyzny. Do 18 października patrolowane będą szlaki.
12: Ochrona przyrody i leśnej infrastruktury.
4: Mówi Paweł Kurzyna z Lasów Państwowych w Lublinie. Leśnikom pomogą rozmieszczone w lasach kamery i fotopułapki.
13: Wiktor
14: w Radiu SK.
15: Oto środa, 15 dzień września, 6 rano. Zamieniamy spanie na wstawanie.
16: A propos spania, wiecie, co mi się śniło?
17: Dawaj!
16: Że ta benzyna jest po 5,19.
18: Za chwilę tak będzie, za tyle będzie kosztowało pół litra.
16: No jeszcze nie, oby nie oczywiście.
15: Jak chcecie usłyszeć o głupotach, jakie mi się śnią, to zarezerwujcie sobie co najmniej godzinę, proszę pana.
17: Spokojnie, mamy 3 godzinki, damy radę.
16: No to wy, słuchacze na szóstkę, łapcie za Messengera i dajcie nam znać, czy pamiętacie swój najgłupszy sen?
19: Ja na razie się nie przyznaję. Wy możecie być pierwsi.
16: Widzę po oczach, że chcesz się wycofać z tego tematu.

0: 9 minut po godzinie 6. Pamiętam, jak kiedyś miałem taki zestaw snów, jak byłem małym chłopcem. Hej, małym chłopcem. To śniło mi się codziennie, że wychodzę z domu z 4. piętra.
1: I to był ten sam codziennie sen?
0: Oknem.
2: Ojej.
0: I później mi się tak już wkręciło, że któregoś dnia nie dam
1: rady. Chodziłeś po chmurach, czy jednak uderzałeś w podłoże?
0: Nie, normalnie schodziłem sobie po bloku na dół, klatka schodowa i sobie szedłem do szkoły.
2: Jednym z takich częstych snów jest to, że człowiek lata. Czy wam kiedykolwiek się to śniło?
0: Tego nie miałem.
2: Właśnie mi też nie. A to dziwne, nie? Bo my tacy odlotowi.
1: Brawo! Ale nie. Jest taka dziwna kategoria snów, które dopiero kiedy zaczniesz dzień, po paru godzinach one wyjaśniają się, że jednak były snem. Kilka razy tak się naciąłem, spotykając koleżankę w liceum, podchodzę do niej pełen wiary i nadziei i nagle...
2: Mi się to tylko śniło.
0: Ale mogłeś zaryzykować, a mąż by stwierdziła, mi się też to śniło.
2: No? I był to koszmar.
0: Dajcie znać, co wam się dziwnego śniło. Pochwalcie się. Czekamy.
1: Tak jest. Mamy od tego specjalistów ze Szpitala Południowego. Wszystko wyjaśnimy.

0: poranne brasowanie.
1: Dzień dobry, Jadziu, witamy. Co ci się śniło dziwnego ostatnio albo w ogóle w życiu? Masz jakiś taki sen, do którego często wracasz?
0: Wiesz co, ja tak mocno śpię, że ja nie pamiętam, co mi się śni.
1: To sprawdzimy na tej kuli, co tam leży obok twojego łóżka, co tam zawsze wyświetla się.
2: To jest bardzo popularny sen Boga i też go ma. To się nazywa czarna dziura. Zamykasz oczy, czarna dziura i otwierasz.
0: I otwieram i jest widno.
1: No i jest widno i mamy gazetki, przeglądamy, prasujemy.
2: Słuchajcie, okazuje się, że Skolim, ulubiony artysta naszej sąsiedniej stacji zza ściany, czyli Vox FM, spóźnił się ostatnio 2 godziny na koncert, ale uwaga, postanowił,
1: kiełbasę może robił.
2: Będzie szanował publiczność, wypełni kontrakt, nie zejdzie szybciej ze sceny i mimo spóźnienia grał tyle, ile miał grać i wszyscy mówią, że to jest swój chłop.
0: Ale powinien grać 2 godziny dłużej.
2: W ten sposób.
0: No, jak 2 godziny się spóźnił, to 2 godziny dłużej.
1: No, przez 2 razy 2 jest 4.
2: Nie mógł, bo to był 6. koncert tego dnia.
3: Jadziu, a jacy artyści to byli artyści twojej młodości? W kim się kochałaś? Kogo słuchałaś?
0: Jacka Lecha.
3: Kogo?
1: Kogo?
0: Nie pamiętacie?
1: Poranne ja nie pamiętam. No. Tylko
0: w Radiu SK. Bardzo dobrze.
1: A ja jestem prawie z tej samej klasy, co ty.
0: A Wołamskiego pamiętasz?
1: No tak!
3: I już wiemy, co się Jadzi śni.
0: Jacek Lech.
2: A to nie był ten Lech z tych Lechów, co Polskę założyli?
1: Nie. Ale blisko byłeś.

0: Calvin Harris pyta, jak głęboki jest twój sen. How deep is your sen?
1: Oj, bardzo dobrze u nas. Czekamy na wasze sny. Dajcie znać, co ciekawego, dziwnego śniło się wam ostatnio. Czekamy na SKB Messengerze i 664-402-302.
0: I zerkam w te wersje pisane. Tomek napisał, chcecie wiedzieć, jaki miałem dziwny sen? Śniło mi się, że jestem bogaty.
2: Ja bym chciała, żeby to był sen na jawie.

0: face.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Kabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Kabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Kabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Kabrio. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
14: Po chłodnym poranku temperatura w ciągu dnia ma się rozkręcić nawet do 25 stopni na plusie. Od jutra delikatne ochłodzenie w regionie. Dziś niemal bezchmurnie, tak przynajmniej zapewniają synoptycy. Bez większych szans na opady, ale ten deszcz może się na Zamojszczyźnie pojawić od jutra.
15: Jest 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zarzuty nowojorskiej prokuratury dla oficerów rosyjskiego wywiadu. Chodzi o ataki, sabotaż w USA i Europie. Wśród celów była Litwa i Czechy, a potencjalnych celów Polska. Piątka podejrzanych brała udział w organizacji, koordynacji i werbunku agentów do szeregu ataków. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: SK Sport News.
15: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. A Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu już jutro.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Jankes. Jankes.
19: Kama.
18: I Wiktor.
19: W Radiu RTSK.
0: Hej, hej, tu nowy dzień, to 16 dzień września, o to, żeby był dobry, 2SK.
19: Zgadza się, dzisiaj patrzymy, kto dzisiaj obchodził urodziny, bo za chwilę będziemy świętować oczywiście z naszymi słuchaczami, między innymi Krzysztof Włodarczyk, bokser.
20: I kto jeszcze?
19: Michał Milowicz.
20: A,
19: aktor nasz, 56 urodziny już ma.
21: Coco Jumbo i do przodu, to moje hasło.
19: Kamcia, no lubisz czarodziei?
20: Idźmy za ciosem.
19: Czarodziejów? Czarodziei? Czarodziei?
20: No, lubię, lubię.
19: David Copperfield też.
20: O,
22: to nie, ja... bo wtedy on zrobi, że ta stówka nasza zniknie.
19: A, dobra, no. On ma już prawie 100 lat, no. Wszystkiego dobrego.

0: Sylwia, 6:39, Grzeszczak na antenie Radia SK.
1: Spójrz za okno, zobacz, jaki kolor mango jest piękny.
0: Pięknie, no. U nas cudownie, wspomnieć. Ciepełko, fajnie, przyjemnie, dobrze.
1: Przypominam się, jesień w kolorach Polski.
2: Ostatnie dni lata tak naprawdę. Ale Janki, którą kawkę ty już, że tak powiem, jedziesz?
0: Dzisiaj dopiero, kończę pierwszą.
2: Dzisiaj to dla wszystkich tych, którzy jeszcze przed kawą, mam teraz informację, która podniesie ciśnienie, bo jeżeli gadamy o pieniądzach, a szczególnie o inflacji, to od razu jakoś tak serce zaczyna szybciej
0: kasa, kasa, kasa, dawaj, co tam ciekawego?
2: Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja wzrosła w sierpniu do 3,4%. No a wszystko to, co jest związane z paliwami od 1 września, niestety rozpędzi ją do, uwaga, 6%.
0: Ała.
2: Drożyzna będzie.
0: Ale czekajcie. Tam z tyłu sali ktoś tam podnosi rękę. Widzę, poznaję to pan Adam, prawdziwy ekspert, profesjonalista. Panie Adamie, co pan ma do powiedzenia? Prosimy, panie Adamie, no.
3: Inflacja zejdzie w przyszłym roku do poziomu gdzieś tam 6-9 powiedzmy, a wzrost będzie 2, ponad 2. Może 1,5, no. Zależy, czy tarcza będzie, czy nie będzie tarczy. Jak nie będzie tarczy, no to będzie 12, prawda, tam w przyszłym roku. Jak będzie tarcza, będzie 9, a na koniec roku 6.
0: Aha.
4: Reklama. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
9: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
9: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. pse.arp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
14: I po reklamie.

0: chodzi 11 do 7.
1: Jak ktoś ma urodziny, to nie ma lipy.
2: Nie ma.
3: Adrian.
0: Ładnie, cudownie. Adrian z nami, dzień dobry, na urodzinowo dzisiaj z tobą.
4: Dzień dobry, bardzo tak, na urodzinowo.
0: Adrian, dzień dobry.
1: Mógłbyś na początek zbliżyć słuchawkę tak raz do biodra, raz do łokcia, raz do kolana, bo chcieliśmy usłyszeć, czy rzeczywiście już w tym wieku coś chrupie, strzela?
4: No, bardziej się boję tego, że jak kichnę, to plecy bolą.
0: Ale z przodu czy z tyłu?
4: Z tyłu.
0: To dobrze, to w plecy, okej. Okay. Nie jest tak źle.
3: Ale mamy dla ciebie dobrą informację, bo nawet jeżeli będzie ci chrupało, nawet jeżeli będzie cię bolało, to jest ktoś, kto napisał nam, że nawet jeśli były siejesz, to nadal będzie cię kochać.
1: Twoja ukochana to robi.
0: No, co masz do powiedzenia u swojej ukochanej?
4: Że bardzo dziękuję, że pamiętałaś, że mam urodziny. W tym wieku to już trochę z pamięcią może być nie tak.
3: Myślałam, że powiesz, że nawet jeśli ona wyłysieje, to też ją będziesz kochać.
1: A to też, to na pewno. A jak było u ciebie? Bo mnie moja dziewczyna poznała z włosami. Teraz ja włosów też nie mam, bo wyłysiałem i dalej mnie kocha. Twoja Kasia miała cię z włosami kiedyś, czy od początku bez?
4: Karolina.
1: Tak, ale tu Janki jeszcze siedzi obok. Kasia, bo my mamy, Adrian,

0: tą samą przypadłość co ty.
1: To było pytanie do mnie?
0: Tak.
1: Jak moja Kasia?
0: Tak.
1: Nie wiem, dawno z nim nie rozmawiałem, żartuję. Nie no, wszystko w porządku. No nie, nie wiem, to jak się kocha, to się kocha. Czy z włosami, czy bez, ogolony, nieogolony i tak dalej, no. Mm-hmm. Jest... Kamcia patrzy na nas. Kamcia, zobacz, to ode mnie dla ciebie.
2: Nie, no spoko.
1: Kama pokazuje teraz nogi. O, dzisiaj piękne.
0: Adrian, czyli jak słyszysz, jest bardzo duża szansa, że nawet jeżeli przejdziesz jakieś zmiany związane z tym, że człowiek się starzeje, to dalej będzie miłość.
2: Ale w ogóle o czym my rozmawiamy? Przecież Adrian obchodzi dopiero 34. urodziny. Słuchaj, urodzinowa stówka leci do ciebie, Adrian, i my naprawdę życzymy ci wszystkiego najlepszego i pamiętaj o tym, żeby po prostu cieszyć się tym, co jest dzisiaj.
3: No to przede wszystkim zawsze trzeba, musimy się cieszyć z tego.
2: Dokładnie. No i twoja ukochana Karolina napisała PS, proszę powiedzieć, że bardzo go kocham.

0: Ja to podoba, mnie się.
1: No dla ciebie, od nas, dla wszystkich, którzy są z nami od samego rana, 6 minut do godziny 7. Przeglądam prasę, dział ogłoszenia.
0: Ogłoszenie o pracę jest jakieś?
1: Ogłoszenie o pracę jest, słuchajcie. Proszę wysyłać. Prezes PKOL-u. Obsada.
2: A to naprawdę, patrząc po ostatnim prezesie, to chyba nie trzeba dużo umieć.
1: Nie wiem, ale można się na pewno zgłaszać.
0: Ale są chętni, z tego co się dowiedzieliśmy, i za chwilę Marcin Brodzki w Newsach będzie o tym mówił. Robert Korzeniowski jest zainteresowany taką posadą.
1: Chociaż olimpijczyk, wielokrotny mistrz nad mistrzami.
0: I jak widzisz, warto uprawiać sport, bo chodził i może się okazać, że wychodził.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. Radio SK.
2: Ja, pani redaktor, do wszystkiego w życiu sam doszedłem.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
13: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
14: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
13: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: Od 30 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
5: Ruch na zamojskich ulicach o poranku leniwie się rozkręca, ale trudności spodziewać się trzeba na pewno w rejonie remontowanego fragmentu ulicy Koszary. Trudności też będą na Pełowiaków w najbliższym czasie. Tam ruszają niebawem prace remontowe. Jedźcie ostrożnie, temperatura rośnie, dziś ma być słonecznie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
6: Dochodzi 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
7: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
6: A to drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Robert Korzeniowski zapowiedział start w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Czterokrotny mistrz olimpijski chciałby też włączyć do pracy w PKOL-u byłych olimpijczyków, na przykład Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk czy Adama Małysza.
8: Deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
6: A wybory odbędą się w kwietniu. Do tego czasu pełniącym obowiązki prezesa komitetu będzie Marian Kmita. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
9: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
6: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
10: SK Zamość News.
5: I Monika Kowalewicz. Prawie 60 tysięcy wniosków o wydanie paszportu przyjął. Do końca wakacji Lubelski Urząd Wojewódzki. W regionie działa w sumie 12 punktów paszportowych, m.in. w Zamościu, Biłgoraju i Chrubieszowie. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą pokonywać wielu kilometrów, by złożyć wniosek i odebrać dokument. Zamojski Ratusz zaprasza na uroczystości patriotyczne. Jutro rocznica agresji ZSRR na Polskę.
11: Od godziny 12 czytanie fragmentów dziennika z lat okupacji Zamojszczyzny. Potem mamy mszę i potem uroczystość patriotyczna i złożenie wieńców.
5: Mówi rzecznik Zamojskiego Ratusza Jacek Bełs. Na stronie miasta macie harmonogram.
12: Dzień dobry, witamy, środa, 4:30, 2 minutki po godzinie 7:00.
13: W tej godzinie na pewno pojawi się wasz i nasz ulubiony konkurs, czyli 7 wygrywa.
14: No i ja patrzę w kalendarz, jest dzisiaj też dzień fryzjera, więc uwaga, obowiązkowe pytanie. Co robi traktor u fryzjera?
12: No, tankuje.
14: Warkocze.
12: Tak.
14: Kama, 3, 2, 1, śmiejemy się.
13: Ale ja już wiem, dlaczego jeszcze się ten
14: spokojnie
13: Ola Kot nie zgodziła na ślub z tobą.
14: Mam jeszcze kilka gorszych w zanadrzu.

0: Z jednej strony człowiek, bo już wstał, 7:07, ale z drugiej ta zalia taka rozleniwiająca. Się by poleżało troszkę obok.
1: Tylko kochaj mnie, powiedziała Zalia. Dziękujemy pięknie oczywiście.
0: To jest Eska z samego rana, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Panie pilocie! Niech pan zostanie w domu.
0: O co ci chodzi?
1: Słuchajcie, takie mam tutaj wprowadzenie. W internecie przeczytałem przed chwilą tak, że jak się pozbywamy telewizora, no niektóre są takie już wysłużone, trzeba zmienić.
0: Przypominamy, że nie wyrzucamy go do śmieci, tylko jedziemy odwieźć go do punktu zbiórki.
2: Ja bym kiedyś przez okno chciał wyrzucić.
1: Chciałem, bo to było podczas meczu piłkarskiego.
0: To jesteś usprawiedliwiony.
1: Jest wytłumaczenie. No, albo po derbach Gorzów Zielona Góra. Ale nie o tym, nie o tym, słuchajcie. Mówi się o tym w internecie, że jeśli pozbywamy się telewizora, zostawić w domu pilota.
2: A po co?
1: Po co? Po to, ponieważ można go sobie przerobić i później takim pilotem zdalnie sterować choćby oświetleniem LED w domu. Serio, wszystko można ładnie pokombinować. Ktoś ewentualnie może pomóc. Nie wyrzucamy pilotów.
2: Ja pamiętam te czasy, kiedy to ja byłam pilotem do telewizora. Pilot, weź przełącz kanał.
0: I dlatego kama my cię nie wyrzucamy.
1: Nie.
2: No, dziękuję, miło. To co, kama wyłączyć światło?
0: Idź zgaś ledy.

0: No, do świąt wielkanocnych jeszcze trochę czasu, będzie post, a u nas już. Post Malone, proszę Państwa. 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: No to zestaw eskowych gadżetów i do tego jeszcze magazyn SK Story. To wszystko mamy dla Was w ramach naszej zabawy Siódme wygrywa. Pamiętajcie, trzeba szybko odpowiadać, ale przede wszystkim trzeba mieć dobry zasięg w telefonie.
3: No to kto pierwszy? Kogo witam, kogo goszczę, jak ten facet z TV Polonia.
2: 664-402-302, dzień dobry.
4: Cześć, Kamil.
2: Cześć, Kamilu. Kamilu, szybko, telefon do ręki.
0: I działamy, dobra. Dobra, lecimy dalej.
2: Dzień dobry.
0: 664-402-302. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Siódme wygrywa telefony. Dobre połączenie. O, słychać, lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta. Mm-hmm. Pierwsze.
2: No czy wielbłądy magazynują w swoich garbach wodę gazowaną?
5: Nie.
0: Dobrze.
1: Drugie.
0: A co magazynują wodę?
5: Tłuszczyk
0: w wodzie to wodę.
5: Niegazowane też nie mają.
0: Gazowany tłuszcz czy niegazowany tłuszcz?
3: Tak jest.
1: Drugie.
3: A co się stanie, jeśli zjesz naraz 5 pączków i zagryziesz je kwaszonym ogórkiem?
5: Niedobrze mi będzie.
0: Życzymy smacznego oczywiście.
2: Dobrze. Człowiek z doświadczeniem.
0: Jutro czwartek, tłusty czwartek. Dobra, lecimy z trzecim. W jakim miejscu stoi najbardziej znana statua wolności?
5: We Francji?
2: Ja uważam, że można uznać.
3: Bo to zależy od tego, kto jaką zna. We Francji też mają.
0: Bardzo dobrze, dziękujemy.
2: Aczkolwiek ja stawiałam na tą w Rybniku. Dwaj gadający dziadkowie z balkonu to Stalter i Waldorf. To są kultowe postacie z jakiego programu?
5: No, nie odpowiem, bo nie wiem.
0: Mana. Dziadkowie.
5: To.
0: Dziadkowie z Muppet Show.
2: Dokładnie. Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. Ale zasięg miałeś fantastyczny. Świetnie go było słychać, jakby siedział u Wiktora na kolanach, naprawdę.
3: 50 sekund nam zostało.
0: Szybko lecimy.
6: Halo, siema.
3: Piąte. Uwaga, wymień dwa miejsca, do których idąc założysz garnitur albo garsonkę.
6: Bal i praca.
2: A jak ktoś zainwestował w zonta krypto, to zyskał czy stracił?
6: Stracił.
0: I uwaga, siódmy ostatni, otwierasz lodówkę w pracy, a ktoś, patrzysz, a ktoś zjadł twój jogurt. Może być podpisany. Co robisz?
6: Na zdrowie mu życzę.
3: Ale jak się musiał zastanowić.
7: On nie jest z Polski chyba.
3: Mam dwie opcje.
0: Kochany, bardzo
3: dobrze. Pognębić go albo przybić z nim piątkę. Przybijam piątkę.
6: Pamiętajcie, dobro wraca.
0: O, jesteś wspaniały, naprawdę. No i wróciło do ciebie dobre. Mamy dla ciebie prezenty.
2: Eskowe klapki Kubota, skarpetki eskowe, magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem na okładce. Wszystko to leci do ciebie.
3: No i wygrałeś czas antenowy. Ostatnie 10 sekund twoje, cała Polska słucha. Co chcesz im powiedzieć?
6: Życzę wszystkim miłego dzionka i udanego przyszłego weekendu.
1: Siódme wygrywa w

0: Bianki. Całowałeś się kiedyś z dziewczyną i podobało ci się?
1: Bardzo.
0: No to macie coś wspólnego z Katy Perry.
1: Bardzo. Bardzo, 7.26 tutaj SK.
0: Za chwilę buziaki będzie Marcin Procki wysyłał do wszystkich, którzy na Śląsku próbują jeździć kolejami. Podobno są problemy jakieś i utrudnienia.
2: Janki, przepraszam, ale chyba zacząłeś się tu ślinić troszkę.
1: To prawda.
0: Ale Janki się całował ze śniadaniem.
1: To prawda. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK. To prawda. SK.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
6: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
6: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
6: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
7: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
10: I po reklamie.
11: W ciągu dnia w Zamościu podokuczać może dziś trochę wahające się ciśnienie i nieco mocniej wiejący wiatr, ale myślę, że na temperaturę nie będziemy narzekać. Nawet do 25 stopni mają powędrować w najcieplejszym momencie dnia. Ruch na zamojskich ulicach coraz bardziej intensywny. Uwaga przy szkołach.
12: Minęła 7.30, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki, zapraszam. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Utrudnienia na kolei na Śląsku to przez awarię urządzeń sterowania ruchem.
13: Problemy występują na odcinku od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Opóźnienia i odwołane pociągi są możliwe na terenie całego województwa śląskiego.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
12: Polscy siatkarze nie do zatrzymania wygrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem nie dali szans Ukrainie, wygrywając 3-0. Najskuteczniejszym na boisku okazał się Bartłomiej Bołądź, który zdobył 20 punktów. Dziś na zakończenie zmagań w grupie Polacy zmierzą się z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu też Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów, a w drugim, rozegranym wczoraj meczu, Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: Jankes, Kama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
12: Ale czekajcie, 7.32 i o tej porze grill?
10: Tak, grillowanie. Moment.
12: Z naszej strony delikatne podniecenie, a u Jankesa przerażenie, bo pojawiło się zdjęcie.
10: Jestem jakiś taki dzisiaj nastawiony pozytywnie.
12: Tak? To dawaj, strzelaj bez podpowiedzi. Kim jesteś?
10: Jestem aktorem. Nazywam się Borys Szyc.
12: Wiesz, na przykład, jakoś tak mi
10: zmarnowałeś swoją pierwszą szansę.
16: I to mi się podoba.
10: Nie.
16: Odpalamy naszą zabawę. Kim jest Jankes? Na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi, takie, żeby Jankes w pewnym momencie zorientował się, kim jest.
10: Ale nie obrad, czy żyje?
12: W moim sercu tak.
10: Czyli nie żyje.
16: Ja tylko przypominam, tak? Że masz 3 strzały, a właściwie już tylko 2. Jeżeli ci się nie uda, to się przebierasz.
10: Dziękuję bardzo.
16: Przebieraj!

0: Say My Name. My name is TikTok. Właśnie rozpoczął się specjalny live. Wszyscy założyli okulary w studiu, oprócz Bogaja, żeby wyglądać mądrzej.
1: Dzień dobry wszystkim, witamy. 20 minut i będzie z nami godzina 8. Za chwilę będzie ciąg dalszy grillowania, jeśli chodzi o akcję pod tytułem Kim jest Jankes?
0: Tak, ale najpierw, słuchajcie, ważne pytanie. Janki, czy masz chociaż wolne 10-15 zł?
1: Czy mam? Zależy, czekajcie.
0: No, oglądam. Ile masz?
1: Mam dyszkę.
0: To za dyszkę możemy się zrzucić na 4,5 cm kwadratowego nowego mieszkania.
2: A wiesz, że ja tak robiłam kiedyś. Moją pierwszą pensję przeliczałam na to, że zarobiłam w miesiąc tyle, że mogę sobie kupić 0,5 m² mieszkania.
0: A to dlatego, że Polacy podobnież ciągle wierzą w betonowe złoto i 57% badanych Polaków, które w ogóle posiada jakieś oszczędności, mówi, że zainwestowałoby to właśnie w kupowanie betonu i mieszkania.
2: I cały czas liczą na to, że ceny mieszkań będą szły do góry.
0: Tak jest.
1: Coś czuję, że przykład poszedł z PZPN-u.
0: Beton równa się wielka kasa.
3: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po superceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: I po reklamie.

0: Zastanawiam się, co ona krzyczała w jego stronę.
1: Sterta się pali!
2: Nie odbieraj telefonu, Nosel będzie dzwonił. Pewnie to też, no.
3: Słuchajcie, podobno energetyki szkodzą, a Nosel właśnie w sprawie energetycznej z samego rana. To zamiast puszeczki proszę przyłożyć ucho do głośnika.
2: Uwaga, uwaga, ostrzegamy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo? Czy ja po 13 się dodzwoniłam?
6: Tak, o co chodzi?
5: Energetyka musztardowa Marzena po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, ze wczorajszego zgłoszenia. To jest pani?
6: Jestem ja, tak.
5: Powie mi pani,

0: ja tutaj robię, proszę pani, tak zwany audyt energetyczny i chyba wiem, gdzie jest problem, ale to muszę z panią ustalić, bo dobrze, że panią zastałam.
1: Tak, cały dół, światło na górze, znaczy się żarówki na górze.
0: Aha.
1: I tak, zaczęło się od ubikacji na dole. Zgasło, ale tak najpierw mrygało, zgasło żarówka.
0: Tak. To ja już mniej więcej mogę, proszę pani, się domyślać, o co chodzi. Czy pani wie, którędy tam idzie do pani ten prąd? Czy od przodu domu, czy od tyłu domu?
1: Znaczy się, to by było,
0: już pani powiem. Niech pani wyjdzie na zewnątrz, ja z panią sprawdzę, czy coś tam, proszę pani, na tym kablu jest, uwiera, czy coś po prostu uciska ten kabel.
1: Jestem.
0: Jest pani?
1: Domem.
0: Dobrze. Tak. I teraz tak, od drzwi wewnętrznych, proszę pani, po lewej stronie, proszę tam, proszę pani, tak mocno po ziemi postąpać.
1: Przed domem sobie tak postąpać,
0: przed domem, tak.
1: No.
0: Albo nie, inaczej, niech pani poskacze, bo jeżeli pani jest lekka, to żeby ciężki, proszę pani, opór był na ziemię, bo tam idą kable i zaraz sprawdzimy, proszę pani, czy coś tam mruga.
1: Będę skakać przed domem.
0: Dobrze, tak, bo to wie pani, na kabel, jeżeli coś naciska, to teraz będzie widać.
1: Dobra.
0: Dłużej, proszę pani, w lewo troszeczkę.
1: W lewo? Tak. A to pani widzi, gdzie ja skaczę?
0: Nie, ja po kablu, proszę pani, widzę po audycie, że coś tam, proszę pani, jest na rzeczy.
1: O, to ja nie wiem, gdzie te kable, w którym miejscu.
0: Nie, ja pani powiem, bo już zaczęło coś tam mi mrugać. Czyli niech pani, niech pani skacze i proszę pani przed dom.
1: Jak mnie ktoś widzi,
0: jeszcze
1: daleka,
0: moment, jeszcze w lewo?
1: W lewo?
0: Ojeju, proszę pani.
1: Co?
0: To tutaj mi coś ciśnie.
1: O cholera.
0: Tutaj, proszę pani, albo dociąża, proszę pani, nie wiem, jakaś kafelka, płytka czy coś i dlatego, proszę pani, cała energetyka nie dochodzi do gwiazdek, do tego, do światła.
1: O mordę. A tutaj czasem samochód stoi.
0: No i wszystko jasne, proszę pani.
1: I co z tym zrobimy?
0: No i teraz, proszę pani, trzeba rozluzować ten kabel.
1: Ale jak?
0: To na pewno pani powie, Monika.
1: Pani Boguszu, to Monika wkręciła panią w Radio SK. Macie, a ja skakałam jak przed domem. Ja pierdolę, jak mnie ktoś widział. Albo te kamery, to dopiero jaja, nie?
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: paty, paty.
1: Słuchajcie, źle mi jest. A, źle mi jest, ratujcie mnie, nie wiem kim jestem.
2: No. Nic nowego.
3: Ale nie ma problemu.
1: Dajcie jakąś podpowiedź, kim
2: na jestem. Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Mm-hmm. No i mamy dla ciebie pierwszą podpowiedź.
1: Poproszę.
2: Zanotuj Jankie, sobie, proszę.
4: Nawet jako facet muszę powiedzieć, że niezły z ciebie ciacho.
1: O, ciacho. No to już mam tutaj.
2: No.
1: Mam już profil narysowany wstępny.
0: No ładny, mm-hmm, rzeczywiście.
2: Dobra, ja bym się z nim nie umówiła.
1: Ciacho, czyli jestem tak mężczyzną. A, tak, jestem cwany.
0: A co, kobieta nie może być ciacho? Jest 26 rok.
1: Jesteś
0: każdy
1: ciacho
0: jest kim chce.
5: Jankie. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
1: Przy zamojskich szkołach więcej policyjnych patroli, ale mundurowych napotkacie także na trasach. Zamojszczyznę mogą posypać się mandaty, na przykład za zbyt wysoką prędkość. Do 25 stopni dziś w prognozach w regionie, do tego nieco mocniej wiejący wiatr i dużo chwil słonecznych.
0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
2: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany, a sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Reporter SK Michał Rawa zbiera szczegóły. Dzień dobry, Michale.
3: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
2: Były wiceminister sprawiedliwości z zarzutami Michał Woś ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. To w czasie, kiedy nadzorował służbę więzienną. Woś nie przyznaje się do winy.
4: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzysta z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych.
2: O czym informuje Mateusz Gołębiewski, a we Francji najwięcej narażonych na hałas. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Problem we Francji dotyczy 24 milionów osób. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy. Skala osób narażonych na niego jest 4 razy większa niż we Francji. A dla porównania w Polsce na hałas narażonych jest 5 milionów osób, z czego większość na hałas drogowy.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Do 29 września Zamojski Ratusz czeka na oferty od wykonawców zainteresowanych budową windy w podstawówce przy Powiaków w Zamościu. Inwestycje w szkole z oddziałami integracyjnymi dofinansował PFRON. Winda powstanie w budynku B i ma być przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Trwa 13. edycja lekcji z ZUS. Zakład zapewnia chętnym szkołom materiały do zajęć.
5: Uczniowie mogą dowiedzieć się, jak wygląda otwarcie firmy.
1: Mówi Krzysztof Piskosz z lubelskiego ZUS-u. Zwieńczeniem będzie olimpiada zgłoszenia zamojskich szkół do 23 października.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Who is Junkie? Kim jest Jankes? Nasza zabawa trwa. Podpowiedzi lądują cały czas u nas na antenie, a Jankes się głowi.
8: Mam propozycję.
9: Dawaj.
8: A chociaż nie, bo...
9: Nie. Ale co już wiesz?
8: No wiem, że jestem jakimś ciachem fajnym.
9: No to posłuchaj dalej.
8: Borys na pewno nie.
7: Aha. A to co, nie podoba ci się Borys Szyc? Halo? Co,
8: jak? Powiedzieliście, że nie.
7: Że to nie Borys Szyc.
8: Tak, już zmarnowałeś szansę jedną. Dobra, kolejna podpowiedź.
10: Jankes, jak cię mam, to tak robię.
7: No, okej. Okay. No, czyli lubią cię też panowie. No.
8: Czyli to jednak nie koniecznie mężczyzna.
7: No.
8: Czy jest... A dobrze.
7: Dobra.
8: A jestem chłopakiem czy dziewczyną? To jest bardzo ważna kwestia.
7: No, po prostu jesteś.
11: Po prostu jestem.
9: I dobrze, że jesteś.
8: Co wyko?
7: Nagrywajcie podpowiedzi na Messengerze, a zdjęcie przerobione na Instagramie.
8: A może jestem łatwogangiem?
7: Zmarnowałeś szansę.
8: Nie, to głośno myślałem.

0: Andrea Bocelli. I od razu jakoś tak na baczność człowiek słucha muzyki.
1: No i pięknie, no i gramy dalej. Między innymi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówkę.
2: Jak nam idzie?
1: No jest wspaniale. Biało-czerwoni rozbiliśmy właśnie Ukrainę 3-0 i po 4 meczach mamy komplet. 12 punktów i bilans setów. To jest naprawdę piękne. 12-0. Jesteśmy pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Jeszcze mecz z Bułgarią przed nami. Ale to takie już, wiecie, taki, no, taka, no,
2: truskawka na torcie. To pewnie wyjdą trzecim składem, nie?
1: Jak nie czwartym. Bo na Wiktora nawet wezmą do składu, żeby tam, no, poziewał.
3: Nie ma nudniejszego sportu niż siatkówka, bo co byśmy nie robili, to wygrywamy.
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: Ale mi pomysł wpadł do głowy, a propos kim jest Jankes, bo często nawiązujecie do jakichś bieżących spraw. Czy ja jestem może medalem?
3: Straciłeś właśnie swoją drugą szansę.
1: Okej.

0: Dobre kawałki to są takie, które się ciągle nuci. I ten nuciliśmy przez prawie 3 minuty.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Kim ja jestem? Kim ja jestem?
2: Kim jest Jankeks?
3: No, na tym Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankiego. Janki już narysował potencjalnie swoją postać, która ma głowę i choinkę.
1: To prawda, to są nóżki.
0: Później z choinkiem zrobiłem ręce i nogi dorzuciłem.
3: To jakie masz tropy?
0: Ale na górze było ciacho i szukałem po nazwiskach.
3: No. Jest taki jeden.
0: Jest taki jeden aktor też, tak. Maciej ma na imię. Mm-hmm. A to nie jest moja propozycja.
1: Tak sobie głośno tego myślę.
4: No, rozumiem.
3: No dobra, co już wiesz o sobie?
0: Że jestem niezłym ciachem, że jednak... No i właśnie, to jest bez sensu w ogóle.
3: No.
0: No bo do końca nie jestem ciachem, no bo chyba jestem rzeczą niż postacią.
3: No. Tak myślisz? No.
0: Dobra, ja to biorę na klatę, bo za każdym razem ani razu nie potwierdziliście mi, że jestem postacią, że ani jestem, ani nie jestem facetem, ani kobietą.
4: Dzisiaj chcemy, żebyś przegrał po prostu.
0: Ja tylko jestem rzeczą.
1: Czekam z podpowiedziami.
0: Dawaj.
1: One cię wyprowadzą na dobry kierunek.
2: Jankes, jesteś jak cebula. Nie chodzi o to, że ludzie przy tobie płaczą, albo że śmierdzisz. Chodzi o coś innego.
0: No.
3: Kocham naszych
0: jestem
3: słuchaczy,
0: czymś do
3: naprawdę.
0: Jestem czymś do jedzenia, jestem jak cebula.
1: To posłuchaj dalej.
5: Mhm. Jankes, słuchaj, chciałabym cię mieć codziennie.
0: Oraz...
6: Jankes, powiem ci tak, 90% ludzi kocha się takiego, jakim jesteś, ale te 10%...
0: To i koniec? Urwałaś taśmę?
3: Bo to była taśma profesjonalna.
1: To jeszcze masz na dokładkę dwie podpowiedzi.
7: Jankes, jesteś taki fajny, że chętnie spędziłabym z tobą popołudnie. Ale właściwie jesteś taki słodki, że mój mąż by do nas dołączył. Jankes, ty słodziaku.
0: Czy ja jestem może jakimś pieskiem, jakąś postacią z jakiegoś filmu, jakimś psem?
1: No nie.
0: Okej.
1: A kotkiem?
0: A
1: ślimakiem?
0: Ale pomyślałem o twoim...
1: A waszką? A ptakiem?
0: Dobra, czyli jestem rzeczą, dobra. A co z tą cebulą było? Tego nie skumałem, że, co, że to jest coś do jedzenia?
1: Że nie jesteś jak cebula. To była podpowiedź.
3: I nie śmierdzisz.
0: Czyli coś do jedzenia dobrego. Czy jestem kebabem?
3: To też była twoja trzecia odpowiedź.
0: Nie.
3: Ale spokojnie, pomęczymy cię jeszcze za chwilę. Wskakujcie na Instagrama.
0: Czekajcie, jestem czymś do jedzenia, widzę po was.
3: Wskakujcie na Instagrama, wrzucajcie na jaskowego Messengera nam podpowiedzi dla Jankiego. I tak jajecznica? I tak wiemy, że już przegrał.
0: Przegrał! Jaja? Już co za mnie robicie? And feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

0: Age Mata. Mata 24 minuty po godzinie 8.
1: Jeden słuchacz napisał: Mata ten kawałek? No Mata i Zagrata. Oczywiście, że tak.
0: No dobra, macie jakieś podpowiedzi, czy jest jakaś przerwa jeszcze dla mnie?
1: Wiemy już, że Jankes zmarnował wszystkie swoje 3 podpowiedzi. 3 razy zabrzmiał ten charakterystyczny dźwięk, więc teraz już gra tylko o honor.
0: Czy jestem słodki, czy słony? Czy jestem przekąską?
1: To powiem wszystko ci, zależy.
2: Jesteś zabawny, bo na naszym eskowym Instagramie pod twoim przerobionym zdjęciem ktoś oznaczył Make Life Harder.
0: O nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Ale wiemy, że dobra, jesteś...
3: Siema Jankes, powiem ci tylko tyle. Jesteś ciężki.
1: To może chodzi o twój charakter również.
0: A może... może chodzi o ilość kalorii? O to chodzi?
1: Możliwe.
0: Czyli nie jestem ani owocem, ani... Czy jestem zdrowy?
1: W małych ilościach.
0: O kurde. Jankes. Ale... Dobra.
4: Przegrał już?
1: No przegrał, gra o honor.
0: Jak to?
1: No.
0: Gdzie to?
1: Tak,
0: czy to się je w kinie często, jak się ogląda film?
1: Nie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
11: Że nie możesz się od niej oderwać?
10: Nie, że jest w promocji.
11: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: O poranku zamościanie mogą trochę ponarzekać na problemy z koncentracją, zwłaszcza za kółkiem. Trzeba uważać, to przez niekorzystny biometr. Dobra kawa na dobudzenie się przyda. Uwaga na pieszych, na rowerzystów w regionie, także motocyklistów jeszcze napotkamy, a dziś w regionie ciepło i słonecznie.
16: Jest 8.30, zaczynamy ESK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja wojska na plaży w Rusinowie. Żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy znalezionego tam drona, które mogły stanowić zagrożenie. Obiekt został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Składy mają 2 godziny opóźnienia. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy oraz Gliwice-Wodzisław Śląski.
17: Totalny chaos jest.
18: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
17: 1,5 godziny.
19: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
16: A przyczyną utrudnień jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem. A polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o godzinie 18.
20: Jankes.
21: Kama.
22: I Wiktor.
23: Wiktor.
24: Janki nie wytrzymał ciśnienia, poszedł do toalety przemyć twarz zimną wodą. Cały czas nie wie, kim jest.
25: Gdzie jest ten nasz sernik? Mogę to w końcu powiedzieć, bo Jankes dzisiaj jest... Mani, już nie mogę powiedzieć. No chodź, chodź, myszko, chodź.
24: Chodź.
26: Słuchajcie, mam pewien trop.
25: No dawaj.
24: Bo TikTok całe szczęście się odzywa. No. Tutaj są fajne podpowiedzi.
25: Bo my cały czas live'a na TikToku mamy.
24: Ma dużo białka.
25: Tak.
24: Jakiś serek wiejski, jakaś pierś, kurczaka, coś takiego. To nie bardzo. Słuchaj dalej.
27: Dobra.
28: Jankes, podzieliłeś każdą polską rodzinę.
25: To prawda.
24: A czy my przypadkiem o tym wczoraj nie mówiliśmy?
29: O, czyli...
24: O rodzynkach? Coś mówiły? O ciastach?
29: Więc?
24: Co więc? Co więc?
29: No nie, myślałem jednak, że gramy z kimś inteligentnym.
24: No, więc... Ja już wiem. Ja za chwilę to powiem. Ja już mam was! Mam was! Wygrałem!

0: O, to chyba o serniku było. Lubię tak, no, bez końca.
1: Mam coś do mojej odpowiedzi po mojej propozycji.
2: Janka.
1: Mam kawę.
0: No, słuchajcie, zrobił to poza anteną, doszedł do dobrych wniosków. Co prawda za późno, po czasie, po wielu złych odpowiedziach.
1: Za późno, przecież się człowiek wyrobił, ledwo się wyrobił.
0: No to no, uwaga.
3: Jaka jest twoja propozycja?
0: Słuchaj, poczekaj, ostatnia podpowiedź i odpowiadasz. Dawaj. Uwaga.
4: Jankę, ja ci tylko powiem, że jesteś aksamitny i wszyscy Polacy cię uwielbiają.
0: No właśnie. Ach. Czyli jesteś?
5: Czyli to pierwsza propozycja podpowie, że jestem ciachem. Mhm. Jestem takim pięknym, cudownym sernikiem, tak?
1: O, to nie jest tiramisu?
0: To jest Jankes Sernik na naszym Instagramie. No.
5: Bez rodzynek widzę. Ja wolę z rodzynkami.
3: Ja też.
5: To jest niebywałe, co wy zrobiliście ze mną.
0: Janki, ustaliliśmy.
3: A która podpowiedź sprawiła, że udało ci się w końcu dojść do odpowiedzi?
5: Na TikToku ludzie się zaczęli odzywać, że za każdym razem jestem na imprezie rodzinnej.
3: Aha.
5: Ciasto, a sernik, no ma dużo białka. No okej, okay, no powiedzmy, że ser i te sprawy, okej.
3: Ja się tak zastanawiałam, czy się nie powinieneś przebrać za pracownika Najwyższej Izby Kontroli z serem w ręku, żeby był sernik, taki dowcip, ale niektórym ma lepszy pomysł.
0: Słuchaj, w ramach kary, że zgadłeś za późno i że nie zrobiłeś tego w limicie trzech odpowiedzi, przyniesiesz do radia blachę sernika.
5: Dobrze.
0: A później ten sernik
5: sam zjem.
0: Odbijemy na twojej twarzy.
5: Oczywiście, że się z tym zgadzam. To będzie fantastyczna historia. Pytanie, w którym życiu to zrobić?
0: Obecnym.
3: Nie. Za tydzień.
0: Masz równo 7 dni na realizację.
5: Tylko się odbija zawsze torcik, no tort.
0: No. Sernik? To sernik w ramach tego będzie na twojej twarzy,
3: tylko
0: kochany.
3: Tylko bardzo cię proszę, żeby był z rodzynkami. Dziękuję. Dobrze.
0: Posłuchajcie tego lepiej.
6: Prawie 270 tysięcy osób wzięło udział w ogłoszonej na moim kanale ankiecie, czy woli sernik z rodzynkami, czy bez. No i miażdżąca większość woli bez rodzynek.
7: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak.
0: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Stasic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
6: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Warany z Komodo przy mikrofonie. To jest Eska.
1: Moja pierwsza dyskoteka w życiu i mój pierwszy taniec z chłopakiem.
0: Wow, wow, wiła.
1: Nie mam pojęcia, jak miał na imię.
0: Słuchajcie, Jank jest cały czas, my tu gadu-gadu, graju-graju, a on siedzi z testami i zakreśla. I coś
2: rzeczywiście?
0: Jeździ długopisem po skrzyżowaniach.
1: Nauka jazdy, kategoria A.
2: Ja już dawno zrobiłem, rzeczywiście, nie jestem niczym Andrzej Duda, który...
3: Ja się cały czas czegoś uczę.
0: Właśnie,
3: bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu,
0: W radiu.
2: Słuchajcie, są testy, nawet wczoraj zrobimy tutaj, mam jedno z pytań, które się pojawia w książce. To się pojawia na egzaminie. Uwaga! Jadąc zimą spotykasz na poboczu półprzytomnego, wyziębionego człowieka. Jak należy mu pomóc? ABC jest, uważajcie. Dawaj. Pani, panowie, halo Polska, halo świat. A! Trzeba mu podać gorący napój. B. Podać mu alkohol. Serio, nie ściemniam. I C. Wezwać zespół ratownictwa medycznego.
0: Czekaj, no B na pewno nie.
2: Jakie nie?
0: No bo on już sobie podał chyba sam wcześniej.
2: Kama, co dajesz? A, B czy C? C, prawda?
1: Ja telefon do przyjaciela, zadzwonię do ciebie, bo ty znasz odpowiedź.
2: Słuchajcie, ja wcześniej dałem... Nie, no C.
0: A w tym czasie ten facet... Boże, co tak długo myślicie?

0: 5 minut do 9. Tutaj SK w środę w pół do piątku, 16 dzień września.
1: No i przyszedł ten, który przejmie kontrolę nad radiem za chwilę, Łukasz Z.
2: Ja czy nie wiem, czy wasz pies mi pozwoli, bo on mnie obwąchuje.
3: A, jak się okaże, że ja jestem coś innego.
2: Że ja źle będę
0: Łukasz
2: pachniał.
0: Z, ale Z mi się skojarzyło z Zonda Krypto.
1: O?
3: Jakoś tak nie wiem.
1: No, masz, to, nie, masz jakieś
2: ja powiem tak, jak ze mną zostaniecie, to zyskacie.
4: Ty na czasie. Ile czekałeś, żeby móc to w końcu powiedzieć?
2: Cały poranek myślałem nad tą płędzie.
0: Bardzo ładne.
4: Nie wiem, czy
1: dobre. W SC dobrze jest mówić Z. Jankes.
5: Kama. I Wiktor.
6: W Radiu SK.
5: W Radiu SK.
6: Radio SK.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
1: Kierowcy, uwaga, na Pełowiaków w Zamościu. Tam pojawiły się znaki zapowiadające zbliżający się remont. Też wyłączony z ruchu mamy fragment ulicy Koszary. Uważnie patrzcie na znaki. Uwaga na pieszych, zwłaszcza przy szkołach. Rośnie temperatura w prognozach na dziś do 25 stopni i przewaga słońca.
0: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
2: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
3: Mężczyzna zeznał, że kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
2: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki. A przypomnę, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. Przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Kobieta jest poszukiwana od 2 tygodni. Mundurowi znaleźli właśnie jej telefon.
4: Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała były z tego urządzenia.
2: Mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie. Kobieta ostatni raz widziana była w Darłowie. A Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja, między innymi w konkursie głównym.
5: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy. WWF w tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling.
2: Mówi Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, a pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Na terenie powiatu krasnostawskiego za godzinę ruszyć mają ćwiczenia. Będzie to testowe uruchamianie syren alarmowych zapowiedziane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Usłyszeć je będzie można do 13. Służby apelują o zachowanie spokoju. Osoby niewidzące i niedowidzące mają do dyspozycji mapy oraz znaczki w alfabecie Braille'a. Zamojskie kino stało się bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych.
6: Przy kasie biletowej, czy na przykład przy toaletach, przy salach.
1: Mówi dyrektor stylowego Tomasz Jagi. Dla niedosłyszących przy jednej z kas zainstalowano też pętlę indukcyjną, co ułatwi porozumiewanie się.
7: 2 minuty po godzinie 9:00 to jest ten piękny moment, kiedy poranny pośpiech się kończy. Kiedy już dzieci do szkoły odwiezione, przejechaliśmy przez te wszystkie korki i możemy siąść na spokojnie w pracy, odpocząć. A jeśli jesteście w tym korku, to na rozluźnienie Thomas Gray. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: w Radio SK, tak na rozpęd w środę, 18 minut po godzinie 9 gramy hity na czasie, a Czesi uwielbiają nasz polski Bałtyk. Czytam teraz na SK.pl, że z roku na rok nad polskim morzem jest coraz więcej Czechów i ten sezon może się okazać rekordowy. I co ciekawe, Czesi coraz częściej wybierają Bałtyk zamiast Chorwacji. No słuchajcie, nie ma co się dziwić, tam takich dobrych gofrów, zapiekanek, zakręconych ziemniaków na plaży na pewno nie dostaną. W Chorwacji zamku z piasku nie ulepią na tych kamienistych plażach, parawanu nie wbiją. I w Polsce to się przynajmniej schłodzić można. Tak im się Bałtyk spodobał, że aż ahoj zaczęli mówić na przywitanie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
8: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velavi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
7: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velavi.
8: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
7: Łóżka są, matrace są.
8: Sofy i narożniki też są.
7: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
8: No dobra, bierzemy.
7: Wpadaj do Velavi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
8: Velavi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
7: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
9: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
13: Że nie możesz się od niej oderwać?
12: Nie, że jest w promocji.
13: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
14: I po reklamie.

0: Gdy nie ma czasu na przerwę na kawę, wtedy wchodzi Eska i gra takie numery. Armin van Buuren to są właśnie hity na czasie, a polscy siatkarze idą jak burza. Wczoraj wygrali czwarte spotkanie na Mistrzostwach Europy, 3-0 pokonaliśmy Ukrainę. I słuchajcie, naprawdę bilans jest niezły. Wygraliśmy 12 setów, przegraliśmy 0. 100% skuteczność naszych siatkarzy. Dzisiaj grają ostatni mecz grupowy na Euro z Bułgarią, ale nieważne jak się ten mecz potoczy, oni mogą wyjść na luzie, na boisko, bo nie dość, że mamy awans pewny, to jeszcze mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie. Więc ja mam teraz pytanie do was, czego wy dzisiaj jesteście pewni, tak jak nasi siatkarze są pewni awansu z pierwszego miejsca w grupie. Może na 100% za chwilę szef do was przyjdzie i będzie czegoś chciał, a może tak jak u mnie, słuchajcie, ja zawsze mógłbym wyjść wcześniej z pracy, ale ja jeszcze godzinę gadam z kolegami o głupotach. Jestem pewien, że dzisiaj też tak będzie. Czego jesteście pewni? Może wiecie, że pierwsze pytanie, które dziecko wam dzisiaj zada, to mamo, co na obiad? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czego jesteście pewni? A ja wam na pewno za chwilę dobrze zagram. Sanach i Dawid Podsiadło po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
15: Że nie możesz się od niej oderwać?
14: Nie, że jest w promocji.
15: Naszym produktom trudno się oprzeć.
16: Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
17: I po reklamie.

0: Tovlow, ten numer uzależnia. Jeśli was jeszcze was nie wzięło, to tak się stanie po kolejnym odsłuchaniu, gwarantuję. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze są pewni wyjścia z grupy z pierwszego miejsca, ale wy też jesteście pewni różnych rzeczy. Nagrywacie o tym głosówki na SK-owym Messengerze. Paweł daje znać, że bardzo dobrze zna swoją żonę.
1: Siema SK, właśnie wyszedłem z domu, jadę do biura i jestem pewny, że pomimo tego, że przed chwilą pożegnałem się z moją żoną, to za minutę dosłownie do mnie zadzwoni. Tego jestem na 100% pewny. Czekamy.
0: I możemy tylko obstawiać, w jakiej sprawie żona zadzwoni. Pewnie deski w toalecie nie opuścił, porozrzucane ubrania zostawił, syf na stole, w kuchni też pewnie zostawił. Możemy tylko obstawiać, jeśli macie jakieś pomysły, w jakiej sprawie zadzwoni żona do Pawła, no to nagrajcie głosówkę na SK-owym Messengerze. No i też możecie dawać znać, czego wy jesteście pewni.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
4: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
5: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
12: Że nie możesz się od niej oderwać?
11: Nie, że jest w promocji.
12: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
13: I po reklamie.
14: 25 stopni na termometrach w Zamościu dziś maksymalnie, do tego mocniej wiejący wiatr, niekorzystny biometr i dużo chwil słonecznych na niemal bezchmurnym niebie, a jutro delikatne załamanie pogody w Zamościu prognozują nam synoptycy, temperatura spadnie, no i spaść może także deszcz.
15: Minęła 10:00, zaczynamy Eskanios. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do mieszkania. Drzwi otworzył mężczyzna, a w środku znaleziono dwa ciała.
16: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę.
15: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementu poddana detonacji. To nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Ołbtyku, niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
17: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnie.
15: Mówi nam rzecznik żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań. A lotnisko w Katanii ponownie otwarte po paraliżu z powodu aktywności Etny. Ten trwał 2 dni, a spowodowało go wydobywanie się pyłu wulkanicznego. Na lotnisku na Sycylii wznowiono już przyloty i odloty.
3: SK Zamość News.
14: I Monika Kowalewicz. Osłabione po wiosennym pożarze drzewa masowo zaatakowały szkodniki. Są problemy na drodze do odbudowy zniszczonego fragmentu Puszczy Solskiej. Leśnicy analizują drzewostan.
18: Zasiedlany przez przypłaczka granatka. Żywa jeszcze korona drzewa. Opada z kory.
14: Mówi Piotr Lasota, kierownik radomskiego zespołu ochrony lasu. Eksperci oceniają stopień zagrożenia związany z wystąpieniem szkodnika i planują działania. Do wyczerpania środków potrwa nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych zamościan. Zamojski pośredniak ma do rozdysponowania 65 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie urzędu.
9: Przed chwilą Paweł mówił, że jest pewny, że za chwilę żona zadzwoni. Posłuchajcie, jaką głosówkę dostaliśmy.
19: Cześć SK, to ja żona. Zadzwoniłam tylko z podziękowaniem, że wlał mi płyn do spryskiwaczy w aucie. Także mężu, dziękuję ci bardzo.
9: A, czyli Paweł właśnie zarobił na bardzo dobry obiad po południu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeszcze pachnie wakacjami. Zwłaszcza, że dzisiaj w całym kraju ponad 20 stopni. A w Radiu SK letnia playlista to bracia Fastboy. No i nasza słuchaczka Wiktoria też jest teraz w bardzo wakacyjnym nastroju. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Czego dzisiaj jesteście pewni?
1: Dla mnie pewne jest to, że właśnie zaczęłam urlop i jutro wylatuję na wakacje do Turcji.
0: No i pewne jest to, że znajomi z pracy zazdroszczą, bo Wiktoria wyczekała, aż wszyscy z urlopu powracają i teraz ona wyjeżdża. Ona będzie się chwalić na Instagramie, a znajomi to będą oglądać, jak ona fajnie wypoczywa. No i pewne jest też to, że jak Wiktoria zacznie przeglądać sukienki, które sobie spakuje, te wszystkie kosmetyki i tak dalej, to na pewno będzie musiała coś włożyć do walizki męża.
2: Radio SK. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm.
6: I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
6: A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
18: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radio SK. No i słuchajcie, jest się czym chwalić. Mamy sukces na arenie międzynarodowej. Uwaga! Polski Park Rozrywki został uznany za najlepszy w Europie. Ja nie będę mówił, o jaki konkretnie park rozrywki chodzi. Powiem tylko tyle, że to na południu Polski i że SK czasami ma do niego zaproszenia. I słuchajcie, co najważniejsze. Wyprzedziliśmy paryski Disneyland i uwaga! Niemiecki Park Rozrywki. E? I co? Humor od razu jakiś taki troszkę lepszy się zrobił, nie?
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie!
10: Co chcecie na obiad?
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny. My robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja. Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
3: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
2: I po reklamie.

Topowy hit MJ Deli w Radiu SK po raz drugi na miejscu pierwszym rap dwudziestki. A może wy chcielibyście zostać rapową gwiazdą, albo pójść na kurs śpiewu, albo rapowania, cokolwiek. SK załatwia pieniądze na wasze pierwsze razy. To w naszej nowej zabawie SK po raz pierwszy. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta z Korościelem. Coś tak załatwią, słuchajcie, że opłacimy wasze małe marzenia, wasz pierwszy raz. Wczoraj nasza słuchaczka powiedziała, że bardzo chciałaby pójść na kurs tańca na róże. 2000 zł. Stryk opłacone. Wystarczy wpaść na sk.pl albo zgłosić się w eskowej apps na smartfony za darmo. I dzisiaj po 15 Sońta z Korościelem do kogoś z was w sprawie waszego małego marzenia zadzwonię.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
6: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
12: Że nie możesz się od niej oderwać?
11: Nie, że jest w promocji.
12: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
19: Na zamojskich ulicach utrudnienia w rejonie remontów, na przykład przy ulicy Koszary, ale też na Pełowiaków, drogowcy coraz intensywniej zaczynają pracować, ustawiane są znaki oraz trwają już pierwsze roboty przy chodnikach, na przykład na wysokości cmentarza. Trzeba zachować dużo ostrożności.
18: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
20: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znaleziony w Bałtyku dron był niebezpieczny, jak ustaliła prokuratura, miał głowicę bojową. Obiekt znaleziono w poniedziałek w okolicach Jarosławca w zachodniopomorskim. Ładunek wybuchowy został w nocy zdetonowany.
21: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
20: Mówi nam wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Paraliż na torach w województwie śląskim, opóźnienia się sięgają nawet kilkuset minut, a to przez dwie usterki, do których doszło dziś rano.
0: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
20: Mówi nam Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Lech i Jagiellonia ruszają do walki w fazie zasadniczej Ligi Europy. Przed polskimi klubami pierwsze mecze w tych rozgrywkach zaczną od spotkań wyjazdowych. Jagiellonia na wyjeździe zagra wieczorem z Olympiakosem. Z kolei jutro Lech zmierzy się z angielskim Crystal Palace.
17: SK Zamość. Na czasie.
19: I Monika Kowalewicz. Charaktery, temperamenty, nastroje. To koncert, który rozpocznie dziś 6. Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej w Zamościu, Muzyka del Anima. Do udziału zaprasza dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Miasta Zamość Łukasz Gajdecki.
22: Gwarantuję doznania artystyczne. Gorąco polecam udział w tych wydarzeniach z muzyką dawną, muzyką barokową, renesansową.
19: Dzisiejszy koncert o 18 w Kościele Świętej Katarzyny w Zamościu. Wstęp wolny. A jutro w Książnicy Zamojskiej kolejny czwartek u Stanisława posłuchać będzie można o drodze do Zamojskiego Parku przez fosę, mury i ogrody.
23: No i proszę bardzo, wiemy co się dzieje, newsy zaliczone, wracamy do grania, minuta po godzinie 11. Za chwilę, słuchajcie, zdradzę prosty sposób, jak w kilka dni stracić 200 tysięcy obserwujących na Instagramie. Pewnej aktorce to się udało, bo podobno za dużo pokazała. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A tak poza tym, słuchajcie, skoro już nam 11 minęła, już parę godzin żeśmy popracowali, myślę, że to jest dobry moment na chwilę przerwy w pracy, może jakaś kawka. Eska was przyjemnie buja. The Weekend już teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło.

0: sam raz na środowe rozluźnienie. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. 17 po 11 to są hity na czasie w Radiu SK. A w internecie, słuchajcie, wielka afera. Znana aktorka Sydney Sweeney nago wystąpiła w kampanii reklamowej. No i się fala krytyki na nią wylała. Wiele osób to oburzyło i wiele osób stwierdziło, że ją odobserwuje na Instagramie. W kilka dni Sydney Sweeney straciła około 200 tysięcy obserwujących. No i słuchajcie, ja tak z ciekawości sprawdziłem, o co w tej aferze chodzi, prawda? Wszedłem na Instagrama i teraz te zdjęcia przeglądam. No i powiem wam, że chyba rozumiem, skąd ta strata obserwujących, bo jakby moja narzeczona teraz zobaczyła, że te zdjęcia przeglądam, to też by wzięła mój telefon i ją odobserwowała. A tak poza tym, słuchajcie, ona pewnie takie pieniądze za tę kampanię dostała, że każdemu z nas by ubrania z wrażenia spadły.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
5: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
6: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velavi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
7: Wow!
5: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velavi.
6: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
5: Łóżka są, matrace są.
6: Sofy i narożniki też są.
5: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
6: No dobra, bierzemy.
5: Wpadaj do Velavi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
6: Velavi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
5: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
6: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
5: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
5: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
6: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
11: I po reklamie.

0: Jak damy ten hit głośniej, to wtedy nie słyszymy, że coś nam skrzypi w samochodzie. Wiem, bo sam ostatnio testowałem. David Guetta i Kid Cudi z hitem Zawsze na czasie. Wcześniej pytałem was, czego jesteście dzisiaj pewni? Co wiecie, że się na 100% dzisiaj wydarzy? No i Klaudia już wie, co będzie, jak dzieci wrócą ze szkoły.
1: Starszy syn wróci z pytaniem, kiedy obiad i dlaczego tak długo?
0: Ty możesz wtedy szybko odbić piłeczkę, że ty robisz ten obiad tak samo szybko, jak on sprząta w pokoju. Albo możesz mu po prostu odpowiedzieć, że obiad będzie, jak się ziemniaki dogotują. I wtedy nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa, bo to może być 3 minuty, 5 albo pół godziny. To jest zawsze najdłuższe pół godziny w życiu. Dłuży się, tak jak kiedyś nudna lekcja historii w szkole.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
6: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
10: Że nie możesz się od niej oderwać?
9: Nie, że jest w promocji.
10: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
13: I po reklamie.

0: Max Bon w Radio SK. I jest dobry was, żeby nie ziewać nad stertą papierów na biurku w pracy.
1: Dobry,
0: to jest SK.
1: No, no, dobra końcóweczka godziny, no, no.
0: SK
1: no.
0: Gra tak dobrze, jak nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy. Stuprocentowa skuteczność. I teraz na naszej antenie, słuchajcie, zmiana zawodnika. Na boisko wchodzi główny atakujący Michu Zotkowski. I też jest w formie.
1: Tak, będę skakał wysoko, wy również do hitów na czasie, takich jak... Poczekaj, zadam zaraz pod
0: no za, proszę bardzo, patrz jaki zestaw. A, sama najlepsza, chciałem powiedzieć jedenastka, ale w siatkówce jest szóstka. Nawet ale więcej ich będzie.
2: Ale w Formule 1?
1: Tate McRae, Just Keep Watching, za chwilę.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora. Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
17: I po reklamie.
18: Lato w Zamościu jeszcze na moment sobie dziś o nas przypomniało, ale od jutra już spadki temperatur zapowiadają synoptycy, chociaż te 20-stopniowe pod koniec tygodnia jeszcze mają powrócić. Jutro może popadać, więc warto pamiętać o parasolach. Dokucza też mocniejszy wiatr.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Zaskakujący ruch koalicji rządowej, kandydat Rozwoju Plus, będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiS-u. A o szczegółach z Wiejskiej, Michał Rawa.
20: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
19: A głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Tematem bieżąca sytuacja związana z bezpieczeństwem i rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent spotka się z szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą. To po tym, jak uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, drona znaleziono też w Bałtyku, na plaży koło Jarosławca. Ponad 4 miliony wejść na szlaki od początku roku, tak było w Tatrach, a największą popularnością cieszyła się trasa do Morskiego Oka.
0: SK Zamość. Na czasie.
4: I Monika Kowalewicz, Tomaszów Lubelski rozpoczyna obchody rocznicy bitew. Odbywać się będą do końca tygodnia. Od dziś do piątku rajd pojazdów historycznych i grup rekonstrukcji historycznej szlakiem bitew. Dziś Zwierzyniec. W kolejnych dniach uczestnicy będą w Szarowoli i Tomaszowie. W programie obchodów mamy też polowe muzeum, maszyn wojskowych czy wystawy i rekonstrukcje. Dokładny rozkład jazdy jest na stronie Tomaszowa Lubelskiego. Tym razem pod lupę idą rośliny. Będzie o ich budowie i funkcjonowaniu. Przed nami kolejne laboratorium małego naukowca. Zajęcia 24 września o 16 w Wytwórni Kultury w Zaku.
5: To się wszystko zgadza. Mamy naprawdę wysoką formę, jeśli chodzi o hity na czasie. Będzie między innymi Somber, My Body Isn't Ready, będzie Oscar Sims. No i coś nowego. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Na początek Tate McRae, Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taki wehikuł czasu na antenie Radia SK, no bo to hit zawsze na czasie. Beatflix i Somebody's Watching Me. Ja wczoraj przerobiłem wehikuł czasu, w sumie to nawet podwójne, bo tak, oglądałem mecz siatkarzy. Piękne to było, piękne. Później zająłem się czymś innym i jak włączyłem po raz kolejny telewizor, to na tym samym kanale zaskoczył mnie Kevin. Kevin sam w Nowym Jorku i to już był wehikuł czasu, a zaraz potem pojawił się na ekranie, jeśli dobrze pamiętam, bez przerwy reklamowej, co było dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza jeśli chodzi o tę stację, Łowca Androidów. I jako nie jestem wcale fanem, tego typu właśnie filmów, ale postanowiłem na chwilę z nim zostać, bo to film z 82 roku i chciałem zobaczyć, jak to sobie wyobrażano, jak będzie wyglądał rok 2019, bo chyba właśnie w 2019 jest osadzony Łowca Androidów i to było naprawdę niesamowite. Mnóstwo latających samochodów, mnóstwo czerni, mnóstwo robotów. Okej, tu już jesteśmy całkiem blisko, ale najbardziej bawiło mnie to wyobrażenie, że ekrany komputerów będą nadal czarne, jak w DOS 6.22. No pod tym względem jest o wiele ładniej na świecie w tym momencie niż w tym wyobrażeniu z Łowcy Androidów. Somber, My Body Isn't Ready. Piękny numer, nieładny. Już za chwilę wesce, a później Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
14: Że nie możesz się od niej oderwać?
13: Nie, że jest w promocji.
14: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
15: I po reklamie.
16: SK.

0: miejsce.
1: Przyjemna świeżynka, nie ma sprawy. Są takie tezy, takie twierdzenia, co do których chyba nigdy nie zmienię zdania. Jednym z nich jest to, że portugalski w odmianie brazylijskiej jest najseksowniejszym językiem na świecie. Dlatego bardzo się cieszę, że Los Frequencies zaprosił brazylijską wokalistkę, autorkę tekstów Marie Froese do numeru Paraíso, który już teraz. To będzie raj dla uszu. Nie tylko moich, jestem przekonany. Paraíso, Los Frequencies, Marie Froese.
2: Tudo que eu preciso.

0: California Girls na antenie Radiowska. Katy Perry i Snoop Dogg. Katy Perry, która nie dość, że udziela się artystycznie, to też, nazwijmy to, obywatelsko i w swoich social mediach przypomina Amerykanom, że to jest czas, Amerykanom w sensie obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, że to czas rejestracji przed wyborami. Bo tam 3 listopada tak zwane wybory połówkowe, ale to nie jest tak, że jest się z automatu na liście wyborców, tylko trzeba się właśnie zarejestrować, o czym Katy Perry obywatelsko przypomina. Jakim kruchym lodem jest stąpanie właśnie po tematach obywatelskich? To a propos Ed Sheerana, będzie czas powiedzieć na pewno jeszcze do godziny 15. Wcześniej gram Chapel Roan, a później Andrea Bocelli i David Guetta i spółka, czyli DNA Veste.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają m.in. włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
7: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

wśród polskich wokalistek zdecydowanie. Prima Ballerina, Margaret i świeżynka od niej właśnie przed godziną 13 na antenie Radio SK. Za chwilę rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i będzie Temper City i Self Aware na początek wesce.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
8: Po co?
7: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
8: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
7: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
9: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
10: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
9: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
10: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
9: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
10: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość, aleje 1 maja 3.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
17: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
18: W kolejnych dniach w Zamościu pogoda w kratkę, będą opady deszczu, będą spadki temperatur, ale też i nieco cieplej pod koniec tygodnia znów ma się zrobić, chociaż na jutro w prognozach od 16 do 18 stopni maksymalnie. Dziś jeszcze 25 na termometrach, na niebie mnóstwo chwil słonecznych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
19: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiS-u. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
20: Mam rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
19: bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
0: My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
19: Mówi Paweł Ślisy z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany, Mikołaj N., ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy, a przypomnijmy, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na ponad 20 lat więzienia. Oleż na uczci amerykańskiego bohatera, patronem Centrum Kultury w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji.
17: Film oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
21: Wzruszająca historia.
22: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
19: A z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
23: SK Zamość. Na czasie.
24: I Monika Kowalewicz. W Zamościu do zobaczenia jest wystawa poświęcona kobietom, ich sile, różnorodności, emocjom i pięknu. Autor prezentowanych fotografii Bogusław Pupiec zatrzymał to wszystko na kadrach, a galeria Ex Libris w Książnicy Zamojskiej prezentuje te kadry zebrane pod hasłem Ano Naturalnie. Wpadać można do 7 października. To wydarzenie połączy rywalizację, emocje i radość. Przed nami sportowe zmagania w Zamościu, 20. jubileuszowe zawody pływackie. Puchar Roztocza zgromadzi kluby z całego kraju oraz Ukrainy. Uczniowski klub sportowy Orka Zamość zaprasza do kibicowania 10 października na Zamojskiej Pływalni.
25: Gibbs i Go for Money, czyli ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil. Zajrzymy też, co tam słuchać u Eda Sheerana. Zagram Bad Habits. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Agnieszka Zamość.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Take Me Back w remiksie Robina Schulza, to Kygo i Max McKnown na antenie Radio SK. Chwilę temu Ed Sheeran. No właśnie, między młotem a kowadłem, chyba tak można określić sytuację, w jakiej znalazł się w trakcie swojej trasy koncertowej po Stanach Ed. I jego supportem był doskonale wam znany chociażby zespół Macklemore, który podczas jednego z występów dość stanowczo i w słowach, i w wizualizacjach stanął w konflikcie na Bliskim Wschodzie po stronie Palestyny. To wywołało duże poruszenie, na tyle duże, że była groźba, że kolejne występy samego Eda w Stanach będą odwołane. I Macklemore już nie jest supportem, jak mówi Ed, to nie była jego decyzja, a organizatorów trasy, a jednocześnie z roli supportów w Goście Solidarności zrezygnowali kolejni artyści. No a Edowi zależy, by kolejne koncerty jednak się odbyły, choćby ze względu na to, że jeśli do nich nie dojdzie, no to fani będą zawiedzeni. Mega to smutne, mega frustrujące. Polityka to jednak straszne gułano jest, naprawdę. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: I po reklamie.

0: wciąż brzmi świetnie. Lana Del Rey na antenie Radio SK, to Summertime Sadness. Czy tu jest smuteczek? Raczej znak czasów. Słuchajcie, jest sobie taki plebiscyt telekamery, czyli nagrody dla osobowości telewizyjnych. Aktorki, aktorzy, seriale, twórcy, osobowości medialne. Ogłoszeni są już nominowani w tegorocznej edycji. Można głosować. O ironio, jak zwraca uwagę press, gali wręczenia nagród telewizyjnych nie zobaczymy w telewizji. A w internecie, no wiadomo, tam się wszystko zmieści. Zmieści się na pewno do 14. Alesso i Nate Smith, Artemas w Radiu SK, Swedish House Mafia, Lickley i Sanach.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy

0: od 30 lat.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

Cichosza? Cichosza w Stanach i cichosza w Radiu SK tuż przed 14. Nie będzie ciszy po drugiej. Nie, nie, co to, to nie. Po drugiej wesce kolejna godzina z hitami na czasie. Alan Walker, coś od tego pana na początek, zaraz po 14.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
14: To będzie ostatnia reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrolit 6-7.
17: Warunki biometeo w Zamościu dziś niestety niekorzystne. Możemy trochę ponarzekać na gorsze samopoczucie. Dobra kawa na poprawę nastroju może się przydać. W ciągu dnia słoneczne chwile przeważają, ale wieczorem więcej chmur w regionie, a jutro może popadać według prognoz. No i też przed nami spadki temperatur.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony w głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany zbudowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
18: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy. Ceny paliw znowu w górę, mamy rekord ostatnich lat. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chałmżyńskiej w Warszawie. Kierowcy zaciskają zęby i tankują.
0: Co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
15: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No, zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
20: Takich cen nie pamiętam.
18: Usłyszał od kierowców w Warszawie Mateusz Chłystun. A w Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Liczymy na kolejny piękny sportowy spektakl. Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią. To będzie ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasza sytuacja jest bardzo komfortowa, bo Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
21: SK Zamość. Na czasie.
22: I Monika Kowalewicz. Gorące rytmy na coraz dłuższe. Za moment już jesienne wieczory proponuje Zamojski Dom Kultury i zaprasza starszą młodzież na zajęcia salsy. Podszkolić się w tym tańcu można pod okiem instruktorki Karoliny Swachy w najbliższą sobotę. Będzie można rozgrzać parkiet do czerwoności od 12:00. Wstęp jest darmowy. Do końca października przyjmowane będą zgłoszenia do 8. edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Moje Roztoczańskie Drzewo. Zgłaszać można fotki, na których uwiecznione zostało roztoczańskie dziedzictwo przyrodnicze i krajobraz kulturowy. Więcej na fejsie Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach.
23: Jeszcze gorące. Dobra, może nie gorące, ale ciepłe. Ale stygnie. Lato. O tym mowa oczywiście. Kuba i Kuba. I stygnie lato dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też nowa Miley Cyrus, czyli Bass Persuades. A teraz Alan Walker, Michu Sapkowski. Witajcie. 14:02 na antenie SK. Już teraz hity.

0: Nowa Miley Cyrus na antenie Radia SK, czyli Buzz Persuade. Wyperswadować to im się chyba nie da, ale zachęcić, zasugerować, spróbować przekonać, jak najbardziej. Sońta i Korościel po raz pierwszy, SK po raz pierwszy, to jest nasza akcja, która wciąż trwa. Jeśli wy macie coś do zrobienia, chcecie coś zrobić, chcecie coś spełnić, jakieś swoje marzenie i zrobić coś po raz pierwszy, no to zgłaszacie się na SK.pl albo w SK-owej apce i oczywiście przekonujecie właśnie chłopaków do tego, żeby dali na to hajs. SK po raz pierwszy, oczywiście po godzinie 15, wtedy to Sońta i Korościel na antenie Radia SK. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated Westy za moment, a później Sylwia Grzeszczak. Radio
1: SK. Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
3: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14.
8: Uwaga, promocja! Prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio!
9: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.

0: Shakira, Me Enamore na antenie Radia SK. 14.40 na zegarach. Przygotowania już na ostatniej prostej. Widać już pętlę tramwajową? Już w sobotę w centrum Warszawy Mistrzostwa Europy Motorniczych. Tak, naprawdę takie się odbywają. Będzie się liczyć ponoć precyzja i wyczucie składu, ale chyba też śmiesznie będzie, bo na przykład na poprzednich mistrzostwach był bowling, czyli zbijanie dmuchanych kręgli właśnie tramwajowym składem. Łącznie każdy będzie miał po 8 zadań. Będą reprezentacje oprócz Polaków oczywiście Chorwacji, Szwecji, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i trochę tak jak z Eurowizją mają być też przedstawiciele Australii. Polskę reprezentuje para gospodarzy, czyli przedstawicieli tramwajów warszawskich Agnieszka i Aleksander oraz świeżo upieczeni mistrzowie Polski, szanowni państwo, bo mistrzostwa Polski też są. Duet z Gorzowa Wielkopolskiego, Marta i Grzegorz. Mega, trzymamy kciuki. Wstęp na te sobotnie mistrzostwa, które będą w pobliżu warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, jak czytam, jest wolny. A jak dojechać? No jak będziecie tego dnia w Warszawie, to powinno dać się tam dojechać tramwajem. Zalia za chwilę, później Purple Disco Machine Kungs.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. W każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
13: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
13: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
14: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata, Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama. waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

Jeśli po godzinie 15 będzie tak, jak było przed 15 w studiu, w sensie z Sonitą i Kurościelem, to będzie śmiesznie i grozi nam kilka pozwów. Tobi Romeo i Fly High w Radiu SK przed 15, Sonita i Kurościel z wami po 15, Dawid Podsiadło na błysk, na pewno też od nich. A my słyszymy się, mam nadzieję, w piątek po godzinie 17 w gorącej 20 Radia SK.

0: Reklama. Castorama!
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
16: W nocy temperatura w Zamościu spadnie w okolice 13 stopni, ale jak na razie jeszcze ciepło, jeszcze słonecznie, jeszcze z dużą porcją przejaśnień, ale też niestety wahającym się ciśnieniem. Biometr jest niekorzystny, trzeba uważać za kółkiem, zwłaszcza że w perspektywie mamy w Zamościu rozkręcający się popołudniowy szczyt.
15: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt, studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium, koło Zamościa.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
18: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy, której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
17: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości.
19: Prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
17: Informuje Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Poważny wypadek na S11 w Wielkopolsce w okolicach wsi Skrzynki. Ciężarówka uderzyła w bariery. Ruch w kierunku Poznania jest zablokowany i tak będzie co najmniej przez 2 godziny.
20: SK Zamość News.
16: i Monika Kowalewicz. Europoseł Krzysztof Hetman apeluje do Komisji Europejskiej o wsparcie dla Lubelszczyzny. Zaznacza, że przez działania Rosji odpływają kapitał i inwestycje z regionów przy granicy z Ukrainą.
1: Pakt dla regionów wschodnich ogranicza się tylko do jakiegoś zaliczkowania.
16: Mówi Krzysztof Hetman, pomoc teraz wiąże się z mniejszymi kosztami niż odwrócenie negatywnego trendu w przyszłości. Zamościanie zebrali prawie 2100 używanych książek. Jedna z zamojskich szkół gromadziła je dla podopiecznych Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. To najlepszy wynik tej charytatywnej zbiórki w województwie i 23 w skali kraju.
2: Sonta i Koroście.
7: Czyli SK.
2: SK w radiu SK.
13: Oh yeah! Oh yeah!
7: Jak dobrze być w domu!
13: Cinek wrócił, proszę państwa, Cinek wrócił. Cinek jest jedyną osobą na świecie, bo był w Monachium, która na Oktoberfest pojechała we wrześniu. Czy nazwa nic ci nie mówiła? Że ty możesz się pomylić?
7: Myszka, Oktoberfest zaczyna się we wrześniu.
13: Ale pod koniec.
7: Tak, pod koniec, ale teraz jest fajnie, bo jest jeszcze czysto, nie? Bo jeszcze nie było tam Niemców.
13: A do Paryża na Sylwestra pojedziesz w listopadzie,
7: ja?
13: Nie?
7: Ja Sylwester w listopadzie, przed wszystkimi.
13: Zapraszamy na 3 godziny wspólnej zabawy. Dawid Podsiadło na Błysk, to na początek w Radiu SK.

0: Fukaj i Vito Bambino w Radiu SK. Tutaj Sońta i Korościel. Ostatnie dwa dni, uważni słuchacze na pewno wiedzą, ja miałem przyjemność prowadzić program z Olą Kot i było bardzo miło. Ola przyniosła prezenty. Jest, wiesz co, jest atrakcyjną kobietą, zarówno werbalnie, jak i wizualnie. I teraz nie wiem, no bo poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nie wiem, czy
1: widziałem to na Instagramie,
0: to
1: też Radio SK, że dostawałeś prezenty.
0: Tak, dostawałem prezenty właśnie.
1: Trochę czasu zajmie mi, zanim będę atrakcyjną kobietą. Natomiast prezenty...
0: To są nowe czasy, niczego nie można wykluczyć.
1: Nikt nie każe ci pracować ze mną za darmo, ja mam też dwa prezenty. Ile Ola ci dała prezentów?
0: Mów mi do kieszeni.
1: Proszę bardzo, to jest pierwszy prezent.
0: Aha, mogę odpieczętować.
1: Tak, kupiłem się rano na lotnisku, więc nie spodziewaj się za dużo, ale...
0: Tak, bo Cinek wrócił z Bawarii, proszę państwa, we wrześniu był na Oktoberfeście. Czekaj.
1: To jest taki kubek.
0: Ale fajny, Oktoberfest München.
1: Idioto odporny.
0: Gnioto odporny.
1: Nie, idioto, żebyś nie cwukł.
0: Aha.
1: Jest blaszany po prostu.
0: Aha, no.
1: Druga rzecz, to myślałem sobie, co ty lubisz. I pomyślałem sobie, jaki kształt lubisz, jaki kolor.
0: I co, i czy to jest kształt falisty?
1: Tak, biała kiełbasa, proszę.
0: O, w puszce. Weizenwurst.
1: Tak.
0: I ona się mieści do tego kubka.
1: I teraz powiedz mi, czy Ola Kot dała ci białą kiełbasę?
0: Nie dała mi białej kiełbasy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To chyba kończy dyskusję. Trzymaj się, Ola.

0: Give it up to me, to Sean Paul w Radiu SK. Ja się tylko upewniam, czy pod moją nieobecność wypamiętaliście o konkursie SK po raz pierwszy?
1: Oczywiście, że pamiętaliśmy, zwłaszcza, że ja po raz pierwszy prowadziłem program z Olą Kot, więc po raz pierwszy było w mojej głowie.
0: Aha, i co? Kto został nagrodzony?
1: Wczoraj wygrała pani kurs pole dance. Wiesz, co jest pole dance?
0: To jest polski taniec.
1: Nie, to jest taniec na róże. I wczoraj pytałem tej pani, czym to się różni, bo zobacz, pole dance brzmi tak fancy, brzmi elegancko, natomiast taniec na róże brzmi lekko wulgarnie. No więc zostaliśmy przy pole dance, bo uznaliśmy z Olą, że będzie ten program elegancki, a teraz ty wróciłeś. No i jest jak jest.
0: Czyli zagłębie rury to jest zagłębie pol.
1: Zagłębie pol, tak. No.
0: Co dzisiaj nagrodzimy, jeszcze nie wiemy, ale cały czas macie szansę wygrać. Zapraszamy na SK.pl, tam się zgłaszacie. My finansujemy wasz pierwszy raz z Radiem SK. Mamy pieniędzy, mamy dużo pieniędzy.
1: Tak, tak.
0: Nie bójmy się, nie powiemy, gdzie trzymamy, ale mamy dużo.
1: SK.pl, zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować. Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
5: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velavi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
4: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velavi.
5: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
4: Łóżka są, matrace są.
5: Sofy i narożniki też są.
4: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
5: No dobra, bierzemy.
4: Wpadaj do Velavi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
5: Velavi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
4: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
6: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Post Malone i Sunflower w Radiu SK. SK po raz pierwszy. To jest zabawa, która trwa, w której wy na sk.pl piszecie nam, jaki pierwszy raz z Radiem SK mamy wam sfinansować. Zasypaliście nas zgłoszeniami. Bardzo dziękujemy. Zadzwoniliśmy do Oli. Cześć, Olu.
1: Cześć, miło was słyszeć.
2: Ciebie również bardzo miło słyszeć. Olu, jakie ty masz marzenie? Co chciałabyś zrobić po raz pierwszy?
1: No tak sobie właśnie pomyślałam, słuchałam waszego radia i pomyślałam, ja nigdy nie jeździłam na koniu i zawsze chciałam tego spróbować. Aha. A szczególnie w chwili obecnej, bo od miesiąca robię sama remont mieszkania i właśnie składam swoją kuchnię, także to by był świetny relaks dla mnie.
2: No tak, a poza tym jakbyś wóz przyczepiła do konia, to mogłabyś cement nim przywozić na remont, nie?
1: Już nie potrzebuję.
2: Aha. A, to
0: to może wywieźć gruz w takim razie na koniu.
1: O, do tego tak.
0: Słuchaj, musimy tylko sprawdzić, czy cokolwiek wiesz o koniach. Są cztery tempa popularne, najpopularniejsze poruszania się konia. To jest stęp, kus, galop i cwał. Aha. Teraz zacytujemy ci jeden, a ty powiesz nam, czy to jest stęp, kus, galop czy cwał.
2: Gotowa?
0: Uwaga. Co to było?
1: Chyba to pierwsze, stęp.
0: Tak, to był stęp.
2: To był stęp. A to jeszcze jedno, żebyśmy mieli pewność. No.
0: Putku.
1: O, zdecydowanie galop.
2: Zdecydowanie to był galop, tak?
0: Tak, albo cwał, nieważne. Gratulacje!
2: Ola wygrywa jazdę konną. Czekaj, Ola, a powiedz jeszcze, ile ty pieniędzy potrzebujesz na tę jazdę konną?
1: No tak, starne to około 10 jazd, no to jest około 1000-1200 zł.
2: No to już damy 1200, już damy 1200. Nie, bo Cinek widzi, że tu jest 900, ale ja mam 3 w kieszeni, także 1200 będzie dobrze, nie?
1: Będzie dobrze, zdecydowanie.
2: Ola, gratulujemy ci serdecznie, pozdrawiamy gorąco i jak już się nauczyć jeździć konno, to podeślij nam jakiś filmik, żebyśmy zobaczyli, dobra, czy się pieniądze nie zmarnowały.
1: Oczywiście, dziękuję wam bardzo.
0: A co się mówi koniowi, żeby ruszył?
1: Dawaj.
0: Do woju. Proszę ruszać, panie koniu.
2: Jo!

0: Radio SK. Fajnie, że mówi tyloma językami, szkoda, że naraz.
1: Za moment będzie Imagine Dragons w Radio SK.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek, 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas, Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
7: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
8: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
7: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
8: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
7: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
8: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu. Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli Twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by Twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
10: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
13: Że nie możesz się od niej oderwać?
12: Nie, że jest w promocji.
13: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
14: I po reklamie.

0: Tovlo w Radiu SK. Tov to jest takie ciekawe żeńskie imię. Znam jeszcze jedną Tov. Nie wiem, tak, czy ty znasz.
1: Ja nie znam.
0: Nie znasz?
1: Nie znam.
0: Autorka Muminków.
1: Ona miała na imię Tov.
0: Tov. No, Tov to Jansson.
1: Mhm. Tov dla mnie zaskoczenie. Zaraz wiadomości.
0: SK newsy. Mordo. Kurde.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
12: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
13: Że nie możesz się od niej oderwać?
12: Nie, że jest w promocji.
13: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
20: Nieco mocniejsze podmuchy wiatru utrzymują się na Zamojszczyźnie i będą nam towarzyszyć również w kolejnych dniach. Jutro załamanie pogody, ale dziś jeszcze przewaga przejaśnień nad regionem. Zamościanie powoli kończą pracę i będą powracać do domów. Uwaga na wysokości marketów i galerii. Uwaga też w miejscach remontów.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
21: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Jest śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
22: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane.
21: Ale mają odbyć się jutro, wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Służby zaalarmowała rodzina, która nie mogła skontaktować się z bliskimi. Gdy służby przyjechały, drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem.
23: Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5000 minut.
21: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik rzecznik Kolei Śląskich. Nadal obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami czy Gliwicami. Takie leśne koncerty tylko raz w roku jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
0: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
21: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów, a rykowisko potrwa kilka tygodni.
2: SK Zamość News.
18: I Monika Kowalewicz, w najbliższy wtorek zamościanie będą jeździć komunikacją miejską za darmo. To w ramach ruszającego właśnie Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do przejazdów autobusami MZK 22 września nie będą potrzebne bilety. Do 18 października leśne szlaki Zamojszczyzny będą patrolowane. To w ramach jesiennej akcji kontrolnej Straży Leśnej leśników wspierać będzie Policja i Straż Graniczna.
23: Zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym nasz las, uświadamianie, co możemy robić w lesie, a czego nie możemy.
18: Mówi Paweł Kurzyna z Lubelskich Lasów Państwowych. Kontrolowane będą m.in. wjeżdżające do lasów kłady i motocykle.
24: Sońca i Koroście. Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: Zależy jak liczyć, ale co najmniej połowa środy za nami. A wiesz co się mówi?
26: Że środa, dzień, już prawie połowa za nami.
25: Nie, środa minie, tydzień zginie.
26: Ale to nieprawda, bo jeszcze czwartek, piątek, nie wiem, no, u ciebie w domu się tak mówi. To wcale nie. U mnie dopiero było niedziela minie, tydzień zginie. Wiesz, bo my jesteśmy precyzyjni u mnie w domu.
25: Jak się mówi u ciebie w domu?
26: U mnie w domu? Niedziela zginie, tydzień zginie.

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Powiem ci, że na początku, jak usłyszałem, że Andrea Bocelli zrobił piosenkę z Davidem Guetta, mówię, nie, to nie może się udać. To trochę tak, jakby Fryderyk Chopin skomponował coś z organistą kościelnym, ale to mi się podoba.
1: Okej. Bardzo się cieszę twoim szczęściem.
0: Aha.
1: A ja mam inne pytanie. Czy ty kupiłeś dziecku tego gniotka, takiego pierożka?
0: Nie jednego gniotka kupiłem. Trzymam córeczki, one wszystkie mają gniotki. Gnieciemy, co się da. My jesteśmy najbardziej gniecącą rodziną w Polsce.
1: Są niebezpieczne, wiesz? Moja córka już wyrzuciła, porozmawiałem z nią i z płaczem wyrzuciła gniotka. Jestem z niej bardzo dumny.
0: Dlaczego?
1: Jest bardzo mądra, nie wiem po kim. No i teraz się okazało, że miałem rację, słuchaj, bo te gniotki są niezdrowe, wybuchają, są z Chin, tam są jakieś...
0: Ale te pierożki, tak?
1: Te pierożki takie, no,
0: nie,
1: takie
0: to takie normalne, inne gniotki. Tradycyjne.
1: No i teraz, słuchaj, największa polska platforma aukcyjna.
0: Wstydzisz się powiedzieć, że Allegro?
1: Nie reklamujemy, ale rymuje się z Balegro. No więc wycofuję w ogóle aukcję z tymi pierożkami, bo są niebezpieczne. Aha. A dzieci je lubią. I teraz pytanie, co z tym zrobić? Ja myślę, że należy nauczyć się samemu robić gniotki dzieciom.
0: Aha, ale jak?
1: No właśnie.
0: No właśnie, to może jest pytanie do słuchaczy Radia SK. Jak zrobić dziecku gniotka, żeby był bezpieczny i żeby się nie skapnęło, że to nie jest kupiony?
1: I z czego? Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Zapraszamy serdecznie, jak zrobić pierożka gniotka dziecku samemu, tak żeby był zdrowy.
0: Będą nagrody za najfajniejsze pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Nagrody oczywiście z Chin.
0: A jak?

0: Flash Boy, Music Sounds w Radiu SK.
1: Wycofują te gniotki, te pierożki słynne ze sklepów, bo są niebezpieczne, w związku z tym my chcemy ku uciesze naszych dzieci zrobić samemu takie gniotki, tylko nie wiemy jak i z czego. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze. Posłuchajmy, jaką propozycję ma Bartłomiej.
2: Panowie, żeby zrobić takiego gniotka, to bardzo prosta sprawa. Wziąć jakiś fajny, kolorowy, niewykorzystany balonik i nałożyć do środka tam jakieś kaszanki albo grochu.
3: Oczywiście, ale żeby nie było tak jednowymiarowo, można również dorzucić sałatki jarzynowej, pire ziemniaczane. Wiesz, jak pire się dobrze gniecie, tak, prawda?
1: Twardszy gniotek, golonka ze skórą.
3: Oczywiście. I później, jak dziecku pęka, to ono ma od razu pełnowartościowy posiłek. Także dwie pieczenie na jednym ogniu. Panie Bartłomieju, wysyłamy klapki eskowej skarpety, bo pomysł jest rewelacyjny i rewolucyjny, powiedziałbym.
1: Otóż to, skarpety też można włożyć do środka, ale wtedy już nie jest pełnowartościowy posiłek.
4: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynnowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński. Twój dach zaczyna się tutaj.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
2: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
1: SK.

0: Jason.
1: W Radiu SK to Jason Derulo, czyli ten, który śpiewa zawsze, jak się przedstawia. Czyli na przykład Michał
2: Jason
1: Krościel.
2: Derulo, tak, kojarzę. No.
1: Martinson, ta.
2: To by było fajnie, gdybyśmy nagrali piosenkę, to mogłoby tak być.
1: Ale no, nie nagramy. Wracamy do tematu gniotków, wycofują je ze sklepów, gniotki z Chin są szkodliwe. Jak zrobić dziecku gniotka? Wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, słuchamy.
3: Hej, hej, a ja mam taki sposób na gniotka, balonik. Od razu kisiel z wodą i wlać do środka.
1: No.
3: Buziaczki, hej!
2: Bardzo fajna propozycja, natomiast bardzo nieprecyzyjna. Bo
1: jak
2: na przykład,
1: to kisiel?
2: Kisiel. A czy na przykład mógłby być budyń? Bo załóżmy, że dziecko ma nietolerancję kisielu. To o tych dzieciach nie myślimy,
1: no dobrze, ale
2: tak?
1: Dziecko nie je kisielu. Sam jesteś budyń.
2: A jak przebije się gniotek, zje ten kisiel, a ma nietolerancję kisielu, czy może być budyń?
1: Może być budyń.
2: A czy może być galaretka?
1: Nie wiem, bo jak zastygnie, to... Chociaż też fajny pomysł.
2: A czy może być kasza kuskus?
1: Nie, może być kasza pęczak.

0: to samo pomyślałem o tobie, Cinek, jak cię zobaczyłem po raz pierwszy. I don't know who you are, but you must be some kind of superstar.
1: Czyli znaczy, nie wiadomo, kim jestem, ale muszę być supergwiazdą.
0: Musisz być supergwiazdą.
1: Właśnie, miałeś zawsze ciężko z myśleniem.
0: Tak, i to się nie zmienia, ale można nawet z takimi zdolnościami pracować w radiu. Witamy serdecznie, kochani. Za chwilę będzie Damiano Dawid i Talk to Me. Znasz tę piosenkę?
1: Tak, znam.
0: O, to weź zanudź całą.
1: Talk to me.
0: Okej, okay, znasz. Nie, ja już jestem przekonany, cicho.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
23: I po reklamie.

0: Whatever Turns You On, czyli Axwell i Bon w Radiu SK. W związku z tym, że jeden z artystów nazywa się Bon, to mam dla ciebie zagadkę, cinek na myślenie. Jak nazywa się Bon na bycie wodzem?
1: Bon na bycie wodzem. Poczekaj, daj mi chwilę, mam czasu.
0: Aha, minutę.
1: Bon na... Bonaparte.
0: Nie!
1: Jak nie?
0: Napoleon. Napoleon się nazywa.
1: Dlaczego?
0: No tak, taka jest nazwa, to nie moja sprawa.
1: Okej, dobra.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: Przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna, przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
10: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
11: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt.
19: Fragment ulicy Koszary w Zamościu wyłączony z ruchu na czas remontu. Uważnie patrzcie tam na znaki. Przed nami też spore utrudnienia na ulicy Peowiaków, którą czeka przebudowa. Jedźcie ostrożnie na trasach Zamojszczyzny. Tam policyjne pomiary i kontrole. W nocy na termometrach do 13 stopni, jutro maksymalnie 20.
18: Sponsorem programu jest właściciel Autoprojekt. Studia pielęgnacji i zabezpieczeń aut klasy premium. Koło Zamościa.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw wystrzeliły, 9 zł 19 za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie, a to rekord. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozostałych pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
21: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
22: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
21: No i jak przed wizytą na stacji?
22: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
23: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
24: Takich cen nie pamiętam.
25: Na szczęście mam auto elektryczne.
20: No, słyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Na parkingu podziemnym w budynku przy Wielickiej zapaliły się dwa samochody, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży.
26: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
20: Na miejscu pracuje pracuje teraz około 50 strażaków, trwa oddymianie pomieszczeń. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne jego zdaniem zachowanie, jak grzebanie w śmietnikach.
0: SK Zamość News.
1: I Monika Kowalewicz. Zamojski Zakład Karny szuka strażników działu ochrony. Lubelska Służba Więzienna prowadzi nabór w jednostkach całego województwa. Do obsadzenia jest w sumie 50 stanowisk. Dokumenty składać można do 28 września. Szczegóły na sw.gov.pl. Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiło ostatni już w tym roku nabór do 2. Lubelskiej Brygady. W listopadzie będą szkolenia dla początkujących oraz dla żołnierzy rezerwy.
2: To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady OT. Nabór trwa, szkolenie ruszy 13 listopada.
3: Santa
4: i Korościel,
3: czyli SK w Radiu SK.
7: Szalenie nam przyjemnie, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Tu Sońta i Korościel. Wiesz, co ja słyszałem dzisiaj? Chyba nawet w newsach w ST słyszałem, że rozpoczęło się rykowisko. To znaczy, jelenie wychodzą i zaczynają szukać partnerki.
16: I wiem, dobra, już wiem, już teraz będzie żart o tym, że jestem jeleniem, bo mam rogi. Tak,
7: coś, nie? Marcin, no tak, gdzie?
16: Mam
7: no
16: zrobić jelenia, dobra.
7: Nie, no już, właśnie rykowisko. Pełnie nie.
16: Dobra, grajmy piosenkę, już chcę mieć to za sobą.
27: No kurczę, wszystkie żarty zabrał.

0: All Star i Smash Mouth w Radiu SK, Sońta Karosiel, czyli SK w Radiu SK, żeby łatwiej było nam zapamiętać.
1: Słuchaj, ja jestem osobą wrażliwą i byłem ostatnio w parku i karmiłem kaczki chlebem. Wiem, że nie wolno, ale one lubią, to już nie będę im mówił.
0: Ziarenka są specjalne. Ziarenka się kupuje nawet w sklepach.
1: A ja, no to ja karmiłem chlebem z ziarenkami.
0: A sam zjadłeś ziarenka.
1: Nie jestem idiotą. Słuchaj, no i zacząłem się przypatrywać tym kaczkom i myślę sobie, one mają powieki. I postanowiłem sprawdzić w źródłach naukowych. I wiesz, co się okazało?
0: Tak.
1: Że kaczki mają w pełni wykształcone powieki, ale to nie wszystko, bo kaczki potrafią mrugać, i teraz uważaj, poziomo, a nie pionowo jak ludzie. Tak, one działają tak jak, wiesz, tak wycieraczka, te powieki.
0: No wiem, to jak ci kaczka puści oczko, to nie wiadomo, czy odpuścić, czy uciekać.

0: jednak niemieccy DJ-e to jak niemieckie samochody. Niezawodni Take It Slow to Robin Schulz w Radiu SK.
1: Przed chwilą, proszę Państwa, informowaliśmy o tym, że karmiłem kaczki chlebem i rzeczywiście na eskowym Messengerze pojawiają się głosówki, że jestem osobą nieodpowiedzialną. Ale chcę poinformować, że te kaczki później się bardzo dobrze czuły i jak później tam przychodziłem jeszcze raz do tego parku, uśmiechały się do mnie i mrugały do mnie poziomo.
0: Czyli jak?
1: No poziomo, tak jak kaczki mrugają, bo to jest dzisiejsze odkrycie w Radiu SK.
0: Ale pionowo też mrugają.
1: Pionowo też mrugają, no ale do osób, takie, które tak, nie lubią. Nie,
0: poziomo widzisz, to może nie chcą tego chleba.
1: A mi się wydaje, że pionowo mrugałyby do ciebie, a do mnie poziomo i to jest wyraz sympatii, kaczej sympatii do mojej redaktorskiej osoby.
0: Moim zdaniem, jakby chciały, to by powiedziały. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
5: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
10: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
9: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
10: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
9: Łóżka są, matrace są.
10: Sofy i narożniki też są.
9: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
10: No dobra, bierzemy.
9: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeski 27 i upoluj swoją okazję.
10: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
9: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
14: I po reklamie.

0: Invisible Dress w Radiu SK. Tę piosenkę śpiewała Sanach. Aha. Tekst do tej piosenki, podobnie jak wiele innych, napisała oczywiście pani Wisława Szymborska. I bardzo fajnie, że Sanach...
1: Nie!
0: Jak nie?
1: Nie, dobrze.
0: Nie słyszałeś o tym?
1: Nie, nie słyszałem, że napisała Invisible Dress. Wisławy Szymborskiej.
0: Nie wiem, czy Wisława Szymborska znała jakieś języki obce. Pewnie znała.
1: No, musiała znać.
0: Wiesz co, Sanach...
1: Polski znała.
0: Na pewno, i to świetnie. Sanach była w ten weekend na wyścigu Formuły 1. Tak? Zabrała ją telewizja, która pokazuje, ile Event Sport zabrała.
1: A wzięła kawkę na wynos?
0: Dobra, kojarzę. Też Wisława Szymborska. Ach, nie uciekniemy od tego.
1: A jak tam na torze hardkorowo padał deszcz?
0: Myślę, że jesteś przygotowany do wizyty Sanach.
1: Nie, więc ostatnie pytanie. Tak. Czy jak dojechali na metę, to była łagodnie uśmiechnięta?
0: Nic już nie mówię. Była na wyścigu Formuły 1, padał deszcz, ona uśmiechnięta. Wszystko Wisława Szymborska. Gramy dalej.

0: Kaskada i Every Time We Touch w Radiu SK. Dla mnie bardzo ważna piosenka.
1: Naprawdę?
0: Bo ja, tak, chcę się do czegoś przyznać, okay. że ja przy tej piosence po raz pierwszy byłem z kobietą.
1: Aha.
0: A czy ty pamiętasz, przy jakiej piosence był
1: pierwszy,
0: twój...
1: pierwszy raz miałeś
0: pierwszy raz z kobietą, to przy tej piosence. Ty pamiętasz, jaka piosenka grała, kiedy był twój pierwszy raz z kobietą?
1: Oczywiście, że pamiętam. Aha. Kuba i Kuba, stygnie lato.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
11: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
14: Że nie możesz się od niej oderwać.
13: Nie, że jest w promocji.
14: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
15: I po reklamie.

0: Margaret i prima ballerina w Radiu SK. Zbliża się godzina 18. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już, no umówmy się, nie klasa obciach. A Michał Hanczak dopiero przyszedł.
1: Super. Witamy. Wspaniale.
2: Witamy cię serdecznie, Michale. Słuchaj, ja mam bardzo precyzyjne plany na dzisiejszy wieczór. Chciałbym potańczyć z moją żoną. I czy ty zagrasz coś, przy czym ja będę mógł potańczyć, czy raczej odradzasz tańczenie
1: przy piosenkach? Ale towarzysko chcesz tańczyć, w sensie, że rama te sprawy?
2: Nie, nie, nie, ja mam taki bardziej freestyle.
1: A to spokojnie.
2: Wiesz co, nie powinno się tego pokazywać nigdy, ale no...
1: To
2: nie chciałbym
1: ja mam takie hity, że możesz. Spokojnie.
2: No, ekstra. To zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
7: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
6: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
7: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
6: A świeże dostawy? W każdą środę i sobotę.
7: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach.

0: zamówieniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalni. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
9: W nocy nad Zamościem może pojawić się delikatne zachmurzenie i z każdą godziną tych chmur ma być coraz więcej. Jutro w prognozach opady deszczu, mocniej wiejący wiatr, no i spadki temperatur od 16 do 18 stopni zapowiadają synoptycy. Warunki biometeo w regionie niestety niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Powód? Wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus.
11: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
10: Wyjaśnia Magdalena Robak z Petrol.pl i dodaje, że na takich cenach może się nie skończyć. 132 lata, tyle w jednym z domów leżało czasopismo, zanim obecny właściciel zwrócił je do biblioteki. Czytelnia w amerykańskim stanie New Hampshire otrzymała właśnie zaległy numer z września 1894. Czasopismo miało ponad 48 tysięcy dni opóźnienia, a gdyby biblioteka nałożyła karę, wpłata w przeliczeniu na złotówki powinna wynieść ponad 45 tysięcy.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
12: SK Sport News.
10: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Lada moment zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
13: Bułgarią 3-0.
14: 3-1 będzie dla Polski.
10: Typują kibice z Bełchatowa. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi o 21:00 zmierzą się z Olympiakosem. Lech Poznań jutro w Anglii zagra z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: SK Zamość News.
9: I Monika Kowalewicz, jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących oraz specjalne oznaczenie dla niewidomych i słabowidzących. W zamojskim kinie pojawiły się udogodnienia dla niepełnosprawnych.
15: Na przykład mapy typograficzne. Widać, w którym miejscu się znajdujemy. Mają oznaczenia w języku Braille'a.
9: Mówi dyrektor stylowego Tomasz Jagi. Udogodnienia wykonano dzięki dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Głosowanie w budżecie obywatelskim Zamościa potrwa już tylko do piątku. Na głosy czeka też budżet Biłgoraja, elektronicznie lub tradycyjnie. Wybierać można spośród 6 zgłoszonych tam projektów do 30 września.
12: Imprezka.
16: Imprezka.
12: Imprezka.
16: Eska.
12: Eska.
17: Dla niektórych to pewnie będzie wieczór z siatkówką, dla innych pewnie wieczór z siatami. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z zakupów na przykład. Ale mam nadzieję, że w każdej sytuacji znajdziecie też trochę czasu, żeby spędzić wieczór przy Radiu SK. Michał Hanczak, zapraszam na imprezkę. Zaczynamy.

0: tu nie wracasz.
1: Nie wiem, czy macie jakiś plan B w życiu, ale teraz najlepszym planem na minutę najbliższą jest chwycenie za smartfon i dzwonienie do radia pod 664-402-302, bo imprezkę zaczynam od sprawdzenia obecności, no i zadawania wam pytań, na które odpowiadacie słowami na pierwszą literę swojego imienia. Zobaczymy, jak wam dzisiaj pójdzie. 664-402-302, można dzwonić właśnie teraz, a że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to będzie pytanie związane właśnie z tym dniem. Halo, witam serdecznie.
2: No siemanko, witam serdecznie.
1: Jak masz na imię?
2: Przemek, witam.
1: Przemek, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
2: Można na przykład...
1: No, trzy, dwa...
2: Pisać.
1: Pisać? Znaczy, no wiadomo, że można wszędzie pisać, ale coś, co się kojarzy z zakładem fryzjerskim, ja poproszę. 664-402-302, halo?
3: Halo,
1: jak masz na imię? O, kobieta to na pewno Renata. Będzie wiedziała. Renata, co można robić u fryzjera na pierwszą literę twojego imienia?
3: Rozjaśniać włosy.
1: Pięknie. A ty rozjaśniasz?
3: Nie, ja przyciemniam.
1: O, to od razu za Przemka odpowiedziałaś. P jak przyciemnianie, to też można robić u fryzjera. A potem można jeszcze ryczeć z żalu, jak trzeba dużo zapłacić, prawda? Panie, coś o tym pewnie wiedzą.
3: Albo jak źle wyjdzie rozjaśnienie. Wyjdzie spalenie zamiast rozjaśnienia.
1: No tak, to chyba jeszcze gorsze niż nawet te kilkaset złotych wydanych.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To zdecydowanie jeden z największych hitów kończącego się już lata, no niestety, ale hit z nami myślę jeszcze długo zostanie, nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na antenie Radia SK w Imprezie. Kanczak z tej strony, faktycznie mamy dzisiaj dzień fryzjera, więc wszystkich fryzjerów, którzy nas słuchają, czy to w pracy, czy to w domu, czy to w samochodzie, pozdrawiam serdecznie. No i postaram się, żeby to był w takim razie dzisiaj wyczesany program pod tytułem Imprezka. Ale to też trochę zależy od was, więc pytam was wszystkich, nie tylko fryzjerów, o to, co macie jeszcze dzisiaj na głowie. I nie pytam wcale o włosy, tylko o to rzeczywiście, co jeszcze macie dzisiaj do zrobienia. Może w czymś pomogę? Głosówki na Messengerze Radia SK mile widziane. Ja mam do zagrania jeszcze sporo fajnych hitów, m.in. Passenger od Alexa Warrena. Za chwilę.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
2: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20 Smak Lata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smak Lata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę.
5: I po reklamie.

0: ale to jest fajna i zdolna dziewczyna, Liwka. Ma już solowe kawałki na koncie, ale bardzo znana stała się dzięki współpracy z Taco Hemingwayem, czy na przykład z Jonathanem IPZ-em, a tymczasem, proszę bardzo, solowy kawałek Poza Tobą, nic, jedna z nowości na antenie Radia SK, bardzo dobra. Zwłaszcza wieczorową porą. A co wy w ten wieczór macie jeszcze na głowie? No siatkarze na przykład nasi mają na głowie mecze z Bułgarią. Idzie im bardzo dobrze. Pierwszy set dla nas. Trwa właśnie drugi. A jeśli chodzi o Iwonę? Iwona, dawaj, co jeszcze przed tobą dzisiaj?
1: A więc tak, muszę dzisiaj ugotować zupę, puścić pranie, wyprasować trochę rzeczy, bo w pralni już jest niezły stosik. Aha. Muszę odrobić z dziećmi zadania i poczytać z najmłodszych synem książkę, więc mówili, że pomożesz, to co wybierasz? Coś odstąpię z chęcią.
0: Słuchaj, no to w takim razie może ja bym przeczytał tę książkę twojemu synowi najmłodszemu? Tylko jest pewne zagrożenie i ryzyko, że usnę szybciej niż on. Za chwilę Dua Lipa i Sylwia Grzeszczak.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. Mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Promocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
11: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
11: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Guitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Guitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
15: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: gmina miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
19: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś miał taki mały zjazd o tej porze, to proszę bardzo, już chyba teraz się pobudził. Take Me Back to Kygo i Max McKnown, ale w remiksie Robina Schulza. Tak, gramy w imprezę przed 19. Po 19 no, też będzie tanecznie, ale będzie też ballada od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, czyli duetu, który brzmi naprawdę doskonale. Zupełnie tak jak Sońta i Korościel na naszej antenie teraz, codziennie po południu. A że wrzesień to jest ich pierwszy miesiąc u nas, to oni też zachęcają do tego, żeby zrobić coś pierwszy raz. Może we wrześniu, a może nieco później, jeżeli szukacie pieniędzy na swój pierwszy raz, cokolwiek nie macie w planach, to dajcie znać na SK.pl, bo oni wam mogą za to zapłacić i to już jutro.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno,

0: Decyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Zamość na czasie.
12: I Monika Kowalewicz, można się pochwalić kreatywnością. Pokaż zwierzę z zamojskiego zoo w ruchu. Zachęca ogród i zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym. Zmagania pod hasłem Mieszkańcy zoo w ruchu, w powietrzu, w wodzie i na lądzie. Kierowane są do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Technika wykonania prac jest dowolna. Mogą to być na przykład obrazy lub grafiki, pływające, pełzające, a może latające zwierzaki. Puśćcie wodze fantazji, przelejcie pomysły na papier i zgłoście do konkursu. Zmagania prowadzone są w różnych kategoriach wiekowych. Na zgłoszenia Zamojski Ogród Zoologiczny czeka do 20 listopada, a regulamin i szczegóły znajdziecie już teraz na stronie i na fejsie zoo.
13: Muzyką się żyje.
14: Na ten powrót wielu czekało od dawna. Dzisiaj w Warszawie koncert powracających na scenę The Pussycat Dolls. Ten zespół świętuje 20-lecie swojego debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole Scherzinger, postanowiła wczoraj odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser. Mamy tu więc pewną rozbieżność, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują te oryginalne w Polsce. Jeżeli były to pierogi, no to pewnie z jakimś farszem, byleby dzisiejszy występ nie był z fałszem. Za kilka chwil w imprezce Alvaro Soler. Dzisiaj jego hit gram w radiu, a jutro jego koncert w nietypowym miejscu, bo artysta wystąpi na dachu Centrum Handlowego we Wrocławiu. Szczegółów szukajcie w sieci. Best zagram też Wait So Long, czyli jeden z hitów Swedish House Mafia. Jeżeli chcecie ich zobaczyć na żywo, to musicie zaplanować wycieczkę do Szwecji. Artyści ogłosili, że w przyszłym roku zagrają tylko kilka koncertów, a wszystkie odbędą się w jednym miejscu, na stadionie w Göteborgu. To jest ich rodzinne miasto. Swedish House Mafia zagra w Szwecji 2, 3, 9 i 10 lipca.
15: Impreza.
14: Dwie minuty po godzinie 19:00, Hanczak z tej strony. Dbam o to, żeby wam dobrych hitów i mam nadzieję dobrego humoru dzisiaj wieczorem nie brakowało. Oczywiście wy też możecie wpłynąć na humor innych. Zawsze Messenger SK do waszej dyspozycji, głosówki w każdym temacie mile widziane. Tame Impala i Jenny. I Dracula na dobry początek tej godziny.

0: Ulala, drugi set w meczu Polska-Bułgaria, siatkarskim meczu, zaciekły, no i Bułgarzy wygrali w tej chwili 1-1 w tym meczu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A u nas set muzyczny oczywiście jak zawsze najlepszy, pełen nowości, czas na coś bardzo klubowego, możliwe, że dla niektórych środa to mały piątek, może ktoś wychodzi na jakiś fikumiku takie tam w miasto, może jakiś wieczór integracyjny, no to rozgrzewka będzie bardzo dobra. MK to jest DJ, który stoi między innymi za hitem Dior, to graliśmy w zeszłym roku, a teraz czas na Living, a razem z MK-em tutaj jeszcze Tristan and Reed.

0: Zupełnie nowa wersja R&B, czy Ring My Bell od H-a, tu razem z Matą, jego specjalną zwrotką. Tak wam gramy w Radiu SK o 19.30 w imprezce, a za kilka chwil m.in. Rita Ora, Sanach czy Post Malone i Sway Lee. Zostańcie z imprezką i dawajcie znać, co jeszcze macie dzisiaj na głowie. Mamy dzień fryzjera, więc sprawdzam, co oprócz włosów. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane.
1: Reklama.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken Buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
12: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
11: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
12: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
11: Łóżka są, matrace są.
12: Sofy i narożniki też są.
11: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
12: No dobra, bierzemy.
11: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
12: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
11: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
13: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
19: Że nie możesz się od niej oderwać?
18: Nie, że jest w promocji.
19: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
22: I po reklamie.

0: słuchacze Radia SK. To jest imprezka, w której Another i Ultra 54, czyli Talk to You, tak wam gram. Środa to jest dzień, kiedy czasami pojawia się przeszkoda. No i taką przeszkodę notują dzisiaj nasi siatkarze, którzy z Bułgarami mają podgórkę. W tej chwili Bułgarzy dwa sety do przodu, my wygraliśmy na razie jeden set. No zobaczymy, jak to się skończy, chociaż wiadomo, że nasi siatkarze i tak już zapewnili sobie awans do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w siatkówce. O sporcie jeszcze, ale takim trochę innym teraz, bo będę się rozpływał nad sukcesem Zosi Burkiewicz z Iławy, 17-latki, która przepłynęła pław i jezioro Jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo przed tym trenowała. 10 godzin spędziła w wodzie i udało jej się przepłynąć.
1: Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie.
0: Tak właśnie mówiła po wyjściu z wody, w której spędziła 10 godzin, żywiąc się w krótkich przerwach rosołem, bananami i naleśnikami. To akurat mi się bardzo podoba, ale no ja bym na pewno tyle nie dał rady pływać, także szacunek wielki. Teraz już Zosia na lądzie, bo musi się uczyć do matury, która się zbliża wielkimi krokami, no ale raczej, jeżeli trzeba będzie nawet jakieś wypracowanie na polskim napisać, to z laniem wody sobie Zosia świetnie poradzi, bo przecież jak ryba w wodzie się czuje. Także w nauce na pewno. Post Malone i Swaley, Sunflower w imprezce.

0: Fly High, to Tobi Romeo na antenie Radia SK. 6 minut nam zostało do godziny 20. Po 20 między innymi Zalia i Tylko Kochaj Mnie. A jeżeli lubicie, kochacie wręcz takie imprezowe rytmy, to pamiętajcie, że w piątki i w soboty w Radiu SK SK Live Remix mnóstwo dobrze zremiksowanych hitów na czasie i jeszcze do tego DJ-e światowej klasy grający swoje sety. Zresztą całą dobę SK Live Remix czeka też w naszej apce na smartfony.
1: SK SK
2: Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Wujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: MediaMarkt. Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
8: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
9: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka.
7: Wow!
8: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
9: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
8: Łóżka są, matrace są.
9: Sofy i narożniki też są.
8: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
9: No dobra, bierzemy.
8: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
9: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
8: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
11: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas.

0: organizacji daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
1: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: I po reklamie. Zamość na czasie.
5: I Monika Kowalewicz w przyszłym tygodniu w kinie Konesera. Kura, Zamojska Akademia Kultury i Klub Filmowy Senso zapraszają na spotkania filmowe do zobaczenia opowieść o uniwersalnych wartościach, wolności, bezpieczeństwie i macierzyństwie. Węgierski reżyser połączył filmowe gatunki, tworząc opowieść, która jednocześnie bawi i wzrusza. Sprawdzić to można 24 września o 18.30 w sali kinowej Zaku, a obecnie na wielkim ekranie w Zamojskim Centrum Kultury Filmowej mamy na przykład komedię 100 dni Misja Zeus, dramat biograficzny Mistyczka czy Nie patrzy w dół dwójka. A dla młodszych widzów Psi Patrol i Dinozaury, a także Auta. Stylowy zaprasza też na tegoroczne eskapady kresowe. Zamojski Festiwal Podróży 25 września.
6: Muzyką się żyje.
7: Ed Sheeran z kryzysem wizerunkowym. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go podczas amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pokłosie wykluczenia z tournée Macklemora, który podczas występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. No a Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Stać za tym ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje, bo widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło 200 tysięcy followersów. Ibiza nad polskim morzem? Bardzo proszę. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który to cykl objeżdża cały świat od wspomnianej Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
9: Eska.
8: Eska.
7: Wchodzimy w godzinę 20 z nowym hitem z Ali. Tylko kochaj mnie będzie formacja Imagine Dragons, będzie Alex Warren i jeszcze coś bardzo świeżego wam zagram. I będzie też szansa na zgarnięcie eskowych kubotów. Na basen się mogą przydać. Hanczak z tej strony, zapraszam.

0: Panie Aleksie, proszę przyjechać do Polski z koncertem. Mówię bardzo poważnie, apeluję. Ordinary w Radiu SK to Alex Warren.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz czas na coś nowego. Jeszcze tylko zerknę na mecz Polska-Bułgaria 2-2, a więc za chwilę decydujący set. Zobaczymy, jakim wynikiem ten mecz się skończy. Natomiast set będzie muzyczny teraz. On, czyli Afrojack, to jest DJ-producent z Holandii, który taki house, elektro-house stworzył, że nawet doczekał się swojego gatunku, można powiedzieć, czyli Dutch House, czyli takiej holenderskiej odmiany elektro-house'u, specyficznej, bardzo oryginalnej. Tiny Tempa z drugiej strony, czyli raper brytyjski, też myślę, że całkiem dobrze wam znany. Jeszcze do tego wszystkiego ekipa z Brazylii, czyli Tropkillaz. Niezłe muzyczne połączenie może z tego wyjść. Jak wyszło? Posłuchajcie teraz, bo gram To The Floor, to nowość na antenie SK.

0: Kto będzie luzerem, czyli przegranym w meczu Polska-Bułgaria? No tego pewnie dowiemy się dosłownie za kilka chwil. Kończy się powoli mecz w siatkarskich mistrzostwach Europy, a w Radiu SK Tame Impala i Loser. No dobrze, to my też sobie rozegramy meczyk. No może nie o mistrzostwo Europy, ale o eskowe klapki Kuboty, o na przykład jeszcze eskowe skarpetki i do tego jeszcze dorzucę magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, nasz wrześniowy magazyn. Zresztą Oskar Cyms za chwilę jego hit bez końca. A jak to wszystko wygrać? No zgłosić się do pojedynku. Dziewczyna i chłopak najlepiej jakby się zgłosili, żeby było zróżnicowanie na antenie. Czekam na wasze zgłoszenie na Messengerze Radia SK. Zostawcie namiar na siebie albo napiszcie pod 664-402-302. Będzie tylko jedno pytanie, ale odpowiedzi może być naprawdę wiele. Radio
1: SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości, wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
9: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna. Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Tomaszowie, Chrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
12: I po reklamie.

0: punkt. No to był bardzo zacięty pojedynek do samego końca, no ale Bułgarzy jednak wygrali z Polakami w siatę. Na szczęście my i tak awansujemy dalej w Mistrzostwach Europy, także niech chłopaki zbierają siły na kolejne mecze. Zobaczymy za chwilę, czy u nas na antenie pojedynek będzie podobnie zacięty jak przed chwilą na boisku. Renata kontra Lucjan. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jesteście zwarci, gotowi, zobaczymy, kto będzie Bułgarią, a kto Polską w tym meczu, ale nie będzie pytanie o siatkę. Zadam wam jedno wspólne pytanie, ale odpowiadacie na własne konto po jednej odpowiedzi, szybko trzeba piłkę odbijać, no i nic się nie może powtórzyć, a odpowiedzi muszą być prawidłowe, jasne?
2: Jasne. Okay.
0: Dobrze, no to Renata zaczyna, że dzisiaj mamy dzień fryzjera, to pytanie brzmi, czego w pracy używa fryzjer?
2: Nożyczki.
0: Lucjan?
1: Maszynka do strzyżenia.
0: Renata?
2: Szampon.
0: Lucjan?
1: Brzytwa.
0: Renata.
2: Odżywka.
0: Lucjan.
1: Ręcznik.
0: Renata.
2: Maska.
0: Lucjan.
1: Fotel.
0: Renata.
2: Spinki.
0: Jakie szpilki?
2: Spinki.
0: A dobrze, dobrze, głuchy jestem. Lucjan.
1: Lustro.
0: Renata.
2: Wałki.
0: Lucjan.
1: Suszarka.
0: Renata. Zacięci.
2: Lokówka.
0: Lucjan.
1: Prostownica.
0: Renata.
2: Szczotka do modelowania.
0: Lucjan.
1: Golarka.
0: Renata.
2: Pędzel do farbowania.
0: Lucjan, ale pytanie wymyśliłem.
1: Grzebień.
0: Nie było chyba grzebienia, Renata. Nie mówiłaś grzebień. Dobrze,
2: nie,
0: dobra,
2: nie
0: dalej, szybko. No, jeszcze.
2: Folia fryzjerska.
0: Lucjan.
1: Co może być jeszcze? Może papiloty.
0: Czy wy jesteście fryzjerami? Przepraszam bardzo. Nie, no już w ogóle gong, ile to można ciągnąć. W naszym meczu może być remis. Tylko nie wiem teraz, jak podzielę nagrody, bo mam jedną parę klapek i jedną parę skarpetek. I teraz albo się będziecie wymieniać, ale to chyba nie jest dobry pomysł, albo się po prostu dogadacie. Może Renata, wybierz, co chcesz.
2: Klapki.
0: No to Lucjan, skarpetki mogą być?
1: No i nawet się cieszę.
0: Nawet nienoszone.
1: O,

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: I jak się dziwam, nowa Miley Cyrus, niedługo cała płyta, pojutrze już, a tymczasem Bass Persuades, pierwszy singiel oczywiście gramy na antenie Radia SK przed godziną 21 akurat w imprezce. Siatkarze przegrali akurat z Bułgarią, ale z pierwszego miejsca i tak w grupie awansują dalej, a jutro kolejne emocje zapewnią nam piłkarki, bo trwają Mistrzostwa Świata Piłkarek U20, 18:30 jutro mecz.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Niezależnie od okazji, warto wyglądać po prostu dobrze. Postaw na styl, który podkreśli twoją pewność siebie każdego dnia. Odwiedź salon Gitard w Zamościu. Profesjonalne doradztwo, idealne dopasowanie i bezpłatne poprawki. Wszystko, by twój strój był perfekcyjny. Garnitury, marynarki, kamizelki, spodnie casualowe, swetry i eleganckie dodatki. Wszystko na każdą okazję. Gitard. Ulica Sadowa 8 w Zamościu. Twój styl na co dzień.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz do muchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Masz ochotę zasmakować dobrej zabawy w najlepszym stylu? Rzucić się w wir tańca tuż przy samej tafli zalewu w Krasnobrodzie? Zrób tak! W każdą sobotę od godziny 20:00 Smaglata w Krasnobrodzie nad zalewem zaprasza na gorące dancingi pełne muzyki i wyjątkowej atmosfery. A gdy poczujesz głód, skorzystaj z naszej kuchni. W menu czekają między innymi włoska pizza, dania obiadowe oraz pyszne burgery. Smaglata. Krasnobród nad zalewem. Do zobaczenia w sobotę!
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, Biłgoraj, to już nie zapowiedź. Blachy Ziemiński są już otwarte. Nowy oddział przy ulicy Generała Komorowskiego 25 już działa. Blachy trapezowe, blachodachówki, orynowanie i nowoczesne pokrycia dachowe. Wszystko w jednym miejscu. A to dopiero początek. Przez cały wrzesień blachy w cenach hurtowych. Do tego bezpłatne wyceny i fachowe doradztwo. Blachy Ziemiński.

0: Twój dach zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie.
0: Zamość na czasie.
2: I Monika Kowalewicz, temat na jutro to przez fosę, mury i ogrody droga do Zamojskiego Parku. Mowa o kolejnym spotkaniu z cyklu czwartków u Stanisława w Książnicy Zamojskiej. Tym razem wykład historyczny wygłosi dyrektor Zamojskiego Archiwum Państwowego dr Jakub Żygawski. Wydarzenie ruszy o 16 w Zamojskiej Bibliotece Przykamiennej. Również jutro rusza cykl warsztatów w Wytwórni Kultury Zaku. To zajęcia artystyczno-plastyczne. Dla dzieciaków uczestnicy działać będą kreatywnie, wykorzystując m.in. suszone kwiaty, szyszki czy inne dary natury. Przed nami pierwsza okazja, by eksperymentować i inspirować się przyrodą w takiej formie. A jak się zgłosić oraz kolejne terminy sprawdźcie na zagzamość.pl.

0: Polska Zamość News.
1: Przed mikrofonem melduje się Monika Kowalewicz. Witam i zapraszam na nasz magazyn reporterów Radia SK Zamość. Zamojskie kino może się pochwalić kolejnymi udogodnieniami. Stylowy stał się bardziej przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Chodzi o osoby niewidzące i niedowidzące, które mają teraz do dyspozycji mapy oraz znaczniki w alfabecie Braille'a. Ułatwiają poruszanie się w przestrzeni kina oraz samodzielne korzystanie z jego infrastruktury.
2: Dzień dobry, Tomasz Jagi, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamości. I tutaj udało nam się zrealizować projekt, na który zdobyliśmy dofinansowanie 50% z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Cały projekt opiewał na wartość 26 tysięcy i w ramach tego projektu w kinie pojawiły się na przykład mapy typu graficzne, na których widać, w którym miejscu się znajdujemy. Mają oznaczenia w języku Braille'a. Można doczytać właśnie, gdzie jest. Od samego wejścia już, jeżeli ktoś ma zainstalowaną specjalną aplikację, osoby, które tego potrzebują, takie aplikacje mają, wchodzą i słyszą już, że wita nasz dźwięk, że znajdujemy się w kinie. Takie znaczenie. Znaczniki głosowe znajdują się także w innych miejscach, przy kasie biletowej, czy też na przykład przy miejscach toaletach, przy salach możemy także zobaczyć znaczki z oznaczeniem sali, także w języku Braille'a, czyli jeżeli ktoś potrzebuje, może także odczytać dłońmi, tak, bo wiemy, że te osoby też tak odczytują. Czy osoby takie mogą oglądać filmy? Może nas to czasem dziwić, prawda, jak osoba niewidoma ogląda filmy. Czasem to są osoby niewidome albo niedowidzące i tutaj już od dłuższego czasu na rynku jest taka aplikacja Kino Dostępne. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ pozwala ona widzowi odbierać także film poprzez dodatkowo komunikaty głosowe. To ten system nazywa się audiodeskrypcją. W momencie, jeżeli coś widzimy, my, osoby, które dobrze widzą na ekranie, osoba słabiej widząca będzie słyszała na przykład komunikat, że w prawym rogu pojawiło się coś tam, albo jakaś postać przychodzi z jednego miejsca do drugiej. Takie dodatkowe objaśnienia tego pozwolą jeszcze ten film pełniej odbierać. I dzięki tej aplikacji, gdy przechodzimy na seans, wystarczy ją tylko odpalić i ona się synchronizuje. Synchronizuje się w taki sposób, że aplikacja automatycznie rozpoznaje, w którym momencie jest ten film i dostosowuje komunikaty głosowe, albo także lektora można też w sposób włączyć i wtedy możemy na bieżąco śledzić to, co jest na ekranie i słuchać na przykład komunikatów głosowych na swoim sprzęcie, na swoim słuchawkach, wykorzystując swój smartfon. Jeżeli chodzi o te udogodnienia, które udało się wprowadzić, to jeszcze są na przykład zaznaczone progi. Jeżeli mamy tych schodów parę, jest co prawda winda, ale jeżeli ktoś by chciał jednak schodami się poruszać, to każdy stopień jest kontrastową barwą oznaczony, specjalnym też taką schodek z teksturą, także jeszcze lepiej tutaj pokonywać. Poruszając się, zobaczymy także pasy kontrastowe na przykład szybach. To nie jest jakby efekt wizualnego oznaczenia, tylko chodzi o to, żeby osoby, które się poruszają, widziały, gdzie jest przeszklenie i w którym miejscu mają, nie wiem, otworzyć drzwi, żeby przez to, że jest szklana szyba, nie czuły się, że gdzieś mogą w coś zahaczyć, prawda, czy nie otworzyć. Także jeżeli chodzi jeszcze o osoby z innymi barierami, tak można powiedzieć, na przykład osoby niedosłyszące, znajduje się pętla indukcyjna, która jeżeli ktoś ma aparat głosowy, to wtedy poprawia to odsłuch w tym momencie. Także taka pętla znajduje się na sali numer 2. Myślę, że sukcesywnie, jeżeli będziemy wykonywać jakieś remonty, będziemy starali się dokładać jeszcze te elementy, żeby na każdej sali takie udogodnienia się znajdowały. Ale robimy to kroczek po kroczku, staramy się usuwać bariery, rozwijać kino, żeby było cały czas tym kinem takie z najwyższą jakością, dbać o dostępny, najlepszy repertuar, premiery kinowe i szeroko grać dla szerokiej publiczności.
1: Zamojskie Centrum Kultury Filmowej zwiększyło dostępność dla kinomaniaków ze szczególnymi potrzebami dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
0: SK Zamość.
1: Zamość ma od niedawna nowe logo, znak promocyjny miasta zaprojektował zamościanin Piotr Mazurek. Jego logo wygrało w konkursie i zastąpiło wcześniej prezentowany znak z trzema włóczniami. Przed wprowadzeniem tej nowości do użytkowania miasto Zamość ma jeszcze wiele do zrobienia. Violetta Sawa rozmawiała o szczegółach z Łukaszem Gajdeckim, dyrektorem Wydziału Sportu i Kultury Miasta Zamość.
3: Panie dyrektorze, rozstrzygnięto konkurs na logo.
4: Tak jest, mieszkańcy mieli szansę głosować, sprawdziliśmy, policzyliśmy głosy i dość wyraźną przewagą wygrało jedna z propozycji. Jesteśmy po spotkaniu z samym autorem. Autorem tego loga jest pan Piotr Mazurek, zamościanin, który na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie, ale z Zamościem w szczególności uczuciowo, ale też rodzinnie dalej jest związany. Jest absolwentem Zamojskiego Liceum Plastycznego i tutaj do tego miasta wraca. Jest bardzo zadowolony, że tą cegiełkę ku rozwojowi mógł dołożyć w postaci swojego projektu.
3: Czy możemy tak opisać logo dla tych, którzy jeszcze może go nie widzieli?
4: Logo, używając terminów fachowych, składa się z sygnetu oraz tego napisu, na którym nam zależało, czyli Zamość Idealny. Jeśli chodzi o sygnet, jest to uproszczona, dwukolorowe, graficzne przedstawienie rynku wielkiego w Zamościu. I taka była główna idea samego autora, który wyjaśniał nam w dokumentach złożonych, że ten rynek dla niego jest zawsze najbardziej charakterystycznym elementem Zamościa. Też jest z nim emocjonalnie bardzo związany. I rzeczywiście mamy tutaj atrakcyjne ułożenie kamienic okalających rynek. Nie widać ratusza, ale tutaj celowy zabieg artystyczny w postaci uproszczenia tego wizerunku, tak żeby samo logo mogło spełnić również swoje funkcjonalne przeznaczenie. Barwy zostały dobrane również w sposób intencjonalny. Nawiązują do kolorów budulca i sposobu budowania domów włoskich, a przecież Zamość to Padwa Północy. Mamy tutaj żółcie, brązy, ochrę i w tej kolorystyce autor zaproponował logo i rzeczywiście szedł za tym konkretny pomysł, zamysł twórcy. Więc tak moglibyśmy opisowo przedstawić logo. Oczywiście odsyłamy w szczególności do mediów społecznościowych miasta. Tam to logo można oglądać, kto jeszcze nie widział, a już niedługo nastąpi to, z czym związany był sam rebranding, czyli użycie tego loga w praktyce. Tak jak już komunikowaliśmy jako miasto kilkukrotnie, nie chcemy tutaj robić rewolucji, bo zdajemy sobie sprawę, że pewne nakłady przy użyciu poprzedniego loga zostały poniesione, więc to nowe logo będzie się pojawiało w elementach ewolucyjnych, tak żeby minimalizować ewentualne niepotrzebne koszty. Natomiast wszystkie nowe rzeczy, które zostaną stworzone, bo wstrzymywaliśmy się choćby z produkcją nowych gadżetów marketingowych, które jest zapotrzebowanie, będą już sygnowane nowym logiem. Oczywiście czeka nas troszeczkę jeszcze pracy formalnej, bo będziemy musieli również sporządzić księgę znaku, tak żeby to logo miało tą podbudowę, żeby każdy wiedział, w jaki sposób powinno być używane i komunikowane. To też ułatwi pracę naszym partnerom, którzy dostaną materiał, będą wiedzieli, w jaki sposób powinni z tego loga korzystać we własnych materiałach, jeśli będą chcieli komunikować wsparcie bądź udział miasta Zamość w swoich projektach. Zakładany postęp dalszych prac jest dość dynamiczny. Rozmawialiśmy tutaj z autorem o współpracy, jeśli chodzi o powstanie księgi znaku, a to jest taki punkt milowy, który później pozwoli już swobodnie korzystać z logo w praktyce. Księga znaku jest typowym dokumentem dla grafiki użytkowej, w której precyzuje się bardzo dokładnie użytą kolorystykę z użyciem powszechnie obowiązujących oznaczeń w świecie grafiki jednoznacznych, jeśli chodzi o odcienie, możliwościami wariantowania logo na przykład. Czyli tak naprawdę można by było opisowo powiedzieć, że to jest taka instrukcja obsługi już w praktyce tego znaku graficznego, a to pamiętajmy, grafika użytkowa, więc ona przede wszystkim ma mieć zastosowanie w życiu. Oczywiście możemy mówić o warstwie estetycznej, artystycznej, ale równie istotna w przypadku takich produktów, wytworów twórczych jest sposób wykorzystania praktycznego. Tak, oczywiście powszechnie przyjętą praktyką, zresztą podobnie działo się w przypadku dotychczasowego logo. Jeśli podmioty trzecie wobec miasta współpracowały z miastem, to nam zawsze bardzo zależało, aby ta współpraca była komunikowana. Najczęściej komunikuje się to w ten sposób, że umieszcza się logo partnera, współpracownika czy zleceniodawcy, tak czasami w tym przypadku miasta Zamość. Więc tutaj jak najbardziej tych zainteresowanych już na tą chwilę i czekających tak naprawdę na to logo jest sporo, bo choćby nasze kluby sportowe chciałyby móc fakt wsparcia przez miasto Zamość należycie komunikować logiem miasta na strojach sportowych.
3: Panie dyrektorze, dlaczego logo jest ważne dla miasta?
4: Logo jest ważne nie tylko dla miasta. Generalnie, jeśli prowadzi się pewnego rodzaju konkurencyjną działalność, a tak należy traktować choćby zabieganie o turystę, konkurujemy z innymi ośrodkami nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to warto się wyróżniać, warto postawić ten symbol, który potem jednoznacznie ułatwia odbiorcy skojarzenia, w szczególności te pozytywne, pomaga zapamiętywać odbiorcy określone treści, w szczególności marketingowe pochodzące od danego podmiotu. I tak samo sytuacja wygląda w przypadku miasta. Oczywiście każde z miast posiada swój herb oficjalny, ale tutaj rozmawiamy o produkcie promocyjnym, gdzie nie zawsze ten herb byłby na właściwym miejscu z uwagi na swoją powagę, bo logo ma przede wszystkim to zastosowanie w komunikatach stricte promocyjnych i marketingowych. I ważne, żeby ono było funkcjonalne, żeby było charakterystyczne, żeby u odbiorcy tworzyło stworzyły wrażenie. Znane w historii są nawet przypadki, gdzie logo jest oceniane jako na przykład nieatrakcyjne, ale jest charakterystyczne i swoją funkcję spełnia. Może nie w najlepszy sposób, jaki możemy sobie wymyśleć, ale i takie są przypadki. Oczywiście sytuacja idealna i mam nadzieję, że z taką mamy do czynienia, to to, że mamy atrakcyjne artystycznie, wizualnie, estetycznie logo, a jednocześnie na tyle charakterystyczne i funkcjonalnie prawidłowo zbudowane, aby później te komunikaty marketingowe i promocyjne miały szansę odnieść skutek, którego byśmy oczekiwali.
3: Panie dyrektorze, a dlaczego miasto Zamość potrzebowało nowego logo?
4: Pomysł, decyzja o tym, aby rozpocząć pracę nad nowym logo wynikały z pracy nad strategią promocji miasta Zamość na lata 2025+, tworzonej przez profesjonalistów i też w trakcie tych prac nad powstaniem strategii jednym z elementów tych prac były ankiety przeprowadzane na mieszkańcach, ale też turystach i z tych ankiet jednoznacznie wynikało, że tamto logo, które nawiązywało do Zamościa Twierdzy, niekoniecznie spełniało swoje funkcje. Plus do tego takim generalnym wydźwiękiem tej strategii i opinią jej twórców był fakt, że Zamość w swojej polityce promocyjnej powinien raczej unikać akcentowania militarnego charakteru miasta, a bardziej bazować na tym kapitale związanym z wpisem na listę UNESCO, czy tą idealnością, która była wpisana w koncept powstania samego miasta, jako tych elementów, które będą charakterystyczne dla odbiorcy. I zbierając to razem, jednym z wniosków strategii, którą otrzymaliśmy w wyniku prac, była konieczność rebrandingu, czyli tak naprawdę stworzenia nowego logo. Decyzją pana prezydenta staramy się do tej polityki promocyjnej podchodzić w sposób jak najbardziej usystematyzowany, stąd w ogóle powstanie samej strategii i dalsze działania. No i tutaj te wnioski wynikające ze strategii należało przekuć na kolejne działania, a takim kolejnym krokiem było przystąpienie do pracy nad nowym logo.
3: Przed tym logo miasto Zamość pokazało również inny znak promocyjny. Dlaczego z niego zrezygnowała?
4: Tak, znaczy ja uważam, to jest moja prywatna opinia, że jakikolwiek rebranding, wprowadzenie jakiegokolwiek logo wywołuje kontrowersje. Jeśli dobrze pamiętam, to właściwie każda próba podejścia do tematu logo, również w latach ubiegłych, spotykała się z krytyką. Dzisiaj ta krytyka może jest bardziej wyrazista z uwagi na postęp social mediów i jakby możliwość jej wyrażenia swobodnej. Natomiast życie i też historie innych podmiotów, innych miast pokazują, że właściwie każda zmiana logo spotyka się z oporem. Poprzednie logo w mojej ocenie było logiem atrakcyjnym i charakterystycznym i miało szansę spełnić swoje zadania. Natomiast wsłuchując się w głosy mieszkańców, którzy wspominali o tym, że warto byłoby postawić na otwartą formułę konkursu, pan prezydent zdecydował o tym, aby taki konkurs przeprowadzić. I rzeczywiście wpłynęły 22 oferty. Te 22 oferty w pierwszym etapie podlegały ocenie komisji konkursowej niezależnej, bo członkowie komisji poza jedną osobą rekrutowali się spoza kadry urzędniczej Urzędu Miasta. Były to osoby predestynowane do tego, aby móc się wypowiadać. I ta komisja zgodnie z regulaminem konkursu miała za zadanie wybrać trzy najlepsze loga. Tak też nastąpiło i te trzy loga później w drugim etapie zostały już oddane pod głos mieszkańców. Ponad 60% wszystkich głosujących zagłosowało na to logo, więc wskazanie było tutaj dość wyraźne. Skorzystaliśmy z dobrodziejstwa możliwości głosowania online. Pojawił się na naszych mediach społecznościowych post odsyłający, linkujący do ankiety wystawionej również w sieci internet, gdzie każdy posiadający konto mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Chcielibyśmy, żeby to logo pojawiło się jak najszybciej, bo oczywiście musimy zadbać o stronę formalną, ale też należycie się do tego przygotować. Myślę, że z całą pewnością pierwsze zastosowania tego loga będą widoczne już w tym roku. Być może nawet za około miesiąc będziemy mieli taką możliwość. Zresztą sam autor i to też myślę, że daje dużo do myślenia wraz z projektami. Załączył również przykłady, oczywiście zamarkowane mock-upy wykorzystania takiego logo i rzeczywiście na tych jego propozycjach materiałów promocyjnych wygląda to bardzo dobrze. Myślę, że podobnie będzie wyglądało już na rzeczywistych obiektach. Czyli mam tu na myśli materiały informacyjne i promocyjne w pierwszej kolejności, ale w dalszej kolejności kolejne elementy, gdzie potrzeba będzie zastosowania identyfikacji wizualnej, również to logo sukcesywnie zacznie się pojawiać.
1: Nowe logo zobaczyć już można na przykład w mediach społecznościowych miasta Zamość.
0: SK Zamość News.
3: Lotta Sowa, zaczynam magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie powiem o zamojskim budżecie obywatelskim, będzie o obchodach stulecia Muzeum Zamojskiego oraz o e-geodezji.
0: SK Zamość.
3: Dostartujemy. Do 18 września trwa głosowanie na projekty przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Zamościa. Swój głos może oddać każdy mieszkaniec tego miasta. Szczegóły już teraz. Trwa głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego miasta Zamość.
5: Ewa Dękiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju i Inwestycji. W tym roku trwa do 18 września trwa głosowanie na wybór poszczególnych projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego i te, które w tym roku są głosowane, będą realizowane w 2027 roku. Jeśli chodzi o zaplanowany budżet na 2027 rok, to na zadanie osiedlowe przewidziana jest kwota 140 tysięcy złotych, natomiast na zadanie w ramach budżetu ogólnomiejskiego to jest kwota 1 360 tysięcy złotych. I w ramach budżetu ogólnomiejskiego mamy zgłoszone dwa projekty. Kultura pod gwiazdami, odkrywamy amfiteatr na nowo, czyli chcemy ożywić, odkryć nasz amfiteatr, który znajduje się tutaj w okolicach zespołu szkół ponadpodstawowych numer 1, czyli tak zwanego ekonomika. I oprócz tego mamy drugi wniosek, aktywni fizycznie pump track i park tor rowerowy na terenach zielonych pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Leopolda Lisakuli. To są dwa ogólnomiejskie. Natomiast jeśli chodzi o zgłoszone projekty osiedlowe, to w ramach osiedla Planty mamy 4 projekty. Przedstawię Państwu, czego dotyczą. Pierwszy to jest budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi na Peowiaków. Drugi to jest aktywna strefa ruchu, przebudowa placu zabaw na terenie przedszkola miejskiego numer 5. Trzeci to jest rozbudowa istniejącego parkingu do około 10 miejsc w rejonie budynków Peowiaków 6A, 8, 16 i 18. I ostatni to jest komfortowe parkowanie, czyli zwiększenie ilości miejsc postojowych na osiedlu Planty, teren zielony Peowiaków 14, 16 i przy przedszkolu miejskim numer 4. Jeśli chodzi o osiedle Orzeszkowej, Rejmonta, mamy plac zabaw Ocean, doposażenie na terenie przedszkola miejskiego numer 9, na skrawku Wesołej Planety, plac zabaw dla mieszkańców osiedla Orzeszkowej, Rejmonta, teren przy szkole podstawowej numer 3 i wykonanie oraz rozbudowa zatok postojowych przy ulicy Wiejskiej. Jeśli chodzi o osiedle Kilińskiego, mamy zgłoszone 3 projekty. I pierwszy to jest modernizacja elementów małej architektury, zieleni osiedlowej oraz przebudowa chodników w okolicach Kamiennej 11, 13, 15 i 17. Drugi projekt to jest remont zatoki parkingowej przy pawilonie Sezam. I trzeci, poczuj się jak w domu, biblioteka jako miejsce spotkań, relaksu i aktywności mieszkańców. I to jest zlokalizowane przy parkingu na terenie biblioteki naszej przy Kamiennej, czyli tak zwanej Książnicy Zamojskiej. Na osiedlu Zamojskiego mamy zgłoszone dwa projekty. Miejsca postojowe na małej obwodnicy przy ulicy Zamojskiego-Wyszyńskiego i miasteczko ruchu drogowego przy przedszkolu miejskim numer 12 w Zamościu. Na osiedlu Karolówka mamy również dwa projekty i pierwszy to jest nasza baza, czyli drugi etap doposażenia placu zabaw, ulica Myśliwska, osiedle Karolówka-Błonie. Tam w poprzednich edycjach rozpoczynaliśmy i wykonaliśmy plac zabaw, natomiast teraz wpłynął wniosek o doposażenie w dodatkowe urządzenia zabawowe. I drugi projekt na osiedlu Karolówka to jest budowa ogólnodostępnej strefy sportu i rekreacji Karolówka na ulicy Królowej Jadwigi. Jeśli chodzi o osiedle Powiatowa, mamy 3 projekty zgłoszone. Pierwszy to jest montaż stojaków na rowery przy ulicy Poniatowskiego i Bema. Tutaj zlokalizowane jest to w okolicach budynku Poniatowskiego 3, 8 i 15 oraz Bema 6. remont nawierzchni drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków Szwedzka 33-35 Topolowa 8. I trzeci to jest wykonanie miejsc postojowych na Poniatowskiego 3, 5 i 7. Na osiedlu Promyk zgłoszone zostały dwa projekty. Wymiana nawierzchni na placu Zabaw Radoszna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi i drugi remont ulicy Przechodniej w Zamościu. Jeśli chodzi o osiedle Rataja, mamy również dwa projekty. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Rataja, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz budowa infrastruktury drogowej ulicy Tetmajera. Na osiedlu Nowe Miasto mamy tylko jeden zgłoszony projekt, mini park przy ulicy Krasnoblowska Poprzeczna. Na osiedlu Słoneczny Stok mamy trzy wnioski. Remont nawierzchni drogowej przy ulicy Chrubieszowskiej 36 i 38, kolorowy plac zabaw na przedszkolu miejskim nr 10 i remont parkingu w rejonie budynków Polna 24, 28 i 34. Jeśli chodzi o osiedle Partyzantów, mamy tylko jeden projekt w zakresie odwodnienia wokół budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera 10, zajmowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu. Na Starym Mieście kontynuacja remontu osiedlowych dróg ulica Sadowisko. Na osiedlu Janowice remont chodnika ulicy Janowickiej od ulicy Dzieci Zamojszczyzny do budynku nr 19. Na Świętego Piątka mamy wymianę urządzeń na placu zabaw na osiedlu Świętego Piątka przy ulicy Noskowskiego. Na Majdanie kontynuacja przebudowy nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, drugi etap i to jest planowane od budynków 68 do 68i. I na Zamczysku również mamy kontynuację remontu nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap 6. I to są wszystkie wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. Do 18 września trwa głosowanie elektroniczne i do 29 września jest obowiązek podania do publicznej wiadomości wyników tego głosowania na każdym osiedlu. Natomiast do 30 września, zgodnie z harmonogramem, należy te zadania, które zwyciężyły, ująć w projekcie budżetu na 27 rok. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Zamościa i tu ważne jest, żeby zamieszkiwali na terenie Zamościa. Nie ma obowiązku, wiadomo, obowiązku meldunkowego i jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to osoby zamieszkujące dane osiedle. I to jest bardzo ważne, ponieważ to jest zweryfikowane i czasami takie głosowanie decyduje o wygranej albo przegranej danego projektu. Głosowanie elektroniczne odbywa się przez stronę naszego biletynu i przez stronę miasta, gdzie jest budżet obywatelski. Natomiast zgodnie z informacjami przekazywanymi do mieszkańców 8 września odbyło się głosowanie tradycyjne na wyznaczonych punktach dla poszczególnych mieszkańców osiedli. Ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, nie było tam zbyt dużo ludzi, także jednak bardziej większym zainteresowaniem cieszy się forma głosowania elektronicznego. Na karcie są nasze dane, takie meldunkowo-informacyjne. Musimy tam wpisać wszystkie swoje dane i trzeba pamiętać, że i przy głosowaniu tradycyjnym, i przy elektronicznym ważne jest wskazanie miejsca zamieszkania. Czyli jeżeli wpisujemy swoje dane, wpisujemy imię i nazwisko, adres, czyli ulicę, numer bloku, czy numer domu i ważne jest również, żeby wpisać numer mieszkania, ponieważ jest to weryfikowane i sprawdzane. I bardzo często to właśnie decyduje o zwycięstwie albo przegranej danego projektu. Był taki przypadek, że już w poprzednich latach, że owszem, głosów oddanych było dużo, ale dane uzupełnione przy głosowaniu nie były kompletne. Czyli na przykład ktoś wpisał tylko samo imię albo samo nazwisko, wpisał nazwę ulicy, wpisał numer bloku, natomiast nie podał numeru mieszkania. Ważne jest to, że te dane muszą być kompletne i możliwe do zweryfikowania. Głos jest nieważny, jeżeli głosujemy na zadanie z danego osiedla, a nie jesteśmy mieszkańcami tego osiedla, ewentualnie jeżeli nie podamy kompletnych danych swoich, czyli nie podamy nazwiska, albo podamy nazwisko zmyślone, bo były różne przypadki w poprzednich latach, także nie chcę tutaj podawać jakichś przykładów, ale były bardzo duże rozbieżności i przede wszystkim nieuzupełnienie zgodnie z układem druku, czy zgodnie z tym, co wyświetla nam się na ekranie. Także wpisując, pamiętajmy, żeby wpisywać wszystkie swoje dane i żeby wpisywać numer bloku i zawsze dodawać również numer mieszkania, bo to jest ważne, nie stanowi to zbyt dużego obciążenia, ale zdecydować może o wygranej danego projektu.
3: Czy w tamtym roku było duże zainteresowanie głosowania?
5: Było bardzo duże zainteresowanie, było bardzo dużo głosów oddanych elektronicznie. I niektóre projekty wydawać by się mogło, że już wygrały, jednak właśnie ta weryfikacja poprawności wprowadzania wszystkich danych i przede wszystkim uzupełnienie wszystkich danych zdecydowały, że dany projekt odpadł, a inny wygrał. Oczywiście zachęcamy do głosowania, bo proszę pamiętać, że ten budżet obywatelski to są zadania, które państwo jako mieszkańcy zgłaszają. I one są realizowane i zawsze to jest tak, że państwo jako mieszkańcy zgłaszają zadania, które uważają, że są potrzebne, że będą przydatne dla danego osiedla, że będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i że na pewno duża grupa ludzi będzie z tego korzystała, bo żelazną zasadą przy budżecie obywatelskim jest to, że wszystkie zrealizowane inwestycje muszą być ogólnodostępne. One muszą być, mimo że znajdują się na danym osiedlu, są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i każdy z tego może korzystać. A skoro jest taka możliwość i jest też opcja decydowania o wydatkach, o części wydatków miasta, więc myślę, że warto z tego skorzystać. Forma tradycyjna to jest wersja papierowa wypełniania karty do głosowania, którą wrzucamy później w określonym, wskazanym miejscu do urny. Jest to wszystko ewidencjonowane, potem jest to wszystko liczone i wiadomo, każdy głos jest tak samo jak przy elektronicznym weryfikowany i sprawdzany. Także 8 września w poszczególnych wskazanych miejscach odbyły się głosowania dla wskazanych osiedli.
3: Muzeum Zamojskie w Zamościu obchodzi w tym roku 100 lat. Będzie to niecodzienna okazja do wielowymiarowego spojrzenia na tę instytucję. Program obchodów obejmuje różnorodne wydarzenia. Będzie to 18 i 19 września. Będzie też o aktualnych wystawach. Szczegóły już teraz.
6: Kinga Kołodziejczyk, Muzeum Zamojskie w Zamościu. W 2026 roku muzeum obchodzi wyjątkowy jubileusz stulecia swojej działalności. I z tej okazji 18 i 19 września w Zamościu odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Muzeum w Mieście UNESCO. Dziedzictwo, edukacja, innowacje. Konferencja, jak i wydarzenia, które będą towarzyszyć obchodom jubileuszu 19, jest oczywiście otwarta dla publiczności. To szczególny moment, aby spojrzeć na historię Muzeum Zamojskiego, jego rolę, jaką pełni w ochronie dziedzictwa i popularyzacji tego dziedzictwa, ale też jakie miejsce zajmuje w życiu Zamościa i Zamościa. Więc 18 września zapraszamy Państwa do sali konsulatu z Zamojskiego Ratusza na obrady, które będą poświęcone wielu ważnym aspektom. Będzie to okazja do spotkania się nie tylko środowiska, przedstawicieli środowiska muzealnego, będzie również to okazja do rozmów o współczesnej roli muzeów oraz funkcji, jakie muzea we współczesnym świecie spełniają. Konferencję zaczynamy o godzinie 10 i będziemy mieć przyjemność wysłuchać zaproszonych gości. Konferencja zostanie poprowadzona w dwóch panelach tematycznych. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Oczywiście zaczniemy nasze spotkanie od wystąpienia przedstawiciela Muzeum Zamojskiego, pana Andrzeja Urbańskiego, który zaprezentuje temat muzeum wpisane w krajobraz Zamościa, miasta UNESCO. Ale będziemy również mieli przyjemność wysłuchać pani Anny Marconi-Betki z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana Marcina Zdanowskiego z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Tutaj z kolei będziemy mogli przyjrzeć się roli muzeów w ochronie i popularyzacji dziedzictwa w miastach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też posłuchamy o doświadczeniach toruńskich. Pan Marcin Zdanowski będzie reprezentował Muzeum Okręgowe w Toruniu i opowie nam o ich jakby perspektywie muzeum w mieście UNESCO. Po przerwie kawowej z kolei dr Michał Niezabitowski z Muzeum Krakowa opowie, przedstawi, myślę, że bardzo już sam tytuł wystąpienia jest bardzo interesujący, ale też intrygujący, rzeka w mieście Światowego Dziedzictwa UNESCO, przypadek Krakowa. Dr Katarzyna Wagner i Katarzyna Kuśko-Zwierz z Muzeum Warszawy przedstawią Dom Niematerialnego Dziedzictwa, a o godzinie już 13 doktor habilitowany Roman Czmełyk oraz pani Halina Skorpadowa z Lwowskiego Muzeum Historycznego opowiedzą o ochronie dziedzictwa kulturowego w czasie wojny. Na zakończenie konferencji przewidzieliśmy również panel dyskusyjny, jak również podsumowanie naszych obrad. I to jest pierwszy dzień obchodów jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Z kolei 19 w sobotę zapraszamy na godzinę 9 do Muzeum Zamojskiego, skąd rozpoczniemy spacer studyjny zatytułowany Śladami dawnych i obecnych siedzib Muzeum Zamojskiego. Spacer poprowadzi pan Andrzej Urbański, który będzie podążał miejscami dawnych siedzib, ale też zaprezentuje nasze siedziby współczesne. Z kolei na godzinę 12 spotykamy się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy na przedpremierze filmu Zamość – Niezdobyta Twierdza Rzeczypospolitej. Przygotowaliśmy również dla Państwa o godzinie 14 jubileuszowe oprowadzanie po Muzeum Zamojskim. Po Muzeum Zamojskim oraz ekspozycji muzealnej w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i to wydarzenie będzie dostępne o godzinie 14:00, także wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zwiedzenia muzeum, a przypomnę jeszcze raz, że udział w tych wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Dla muzeum jest to bardzo ważne wydarzenie. Te dwa dni są bardzo ważne dla muzeum, nie tylko ze względu na to, że możemy holistycznie spojrzeć w przeszłość, ale też możemy próbować poszukać odpowiedzi, jak kreować przyszłość Muzeum Zamojskiego, więc jest to na pewno moment bardzo szczególny w naszej historii. Również sam fakt, czy też taka świadomość, że muzeum to przede wszystkim ludzie. Muzeum, czyli instytucja, która ma przede wszystkim za zadanie zachowywać i upowszechniać dziedzictwo, które zostało nam przekazane, ale zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że bez naszych odbiorców te wszystkie opowieści, przedmioty nie miałyby tak ogromnej wartości. Więc to jest na pewno kolejne pytanie, które się przed nami wyłania, jak we współczesnym świecie atrakcyjnie, angażująco, a przede wszystkim zrozumiale opowiadać o obiektach i ich historiach, a tym samym naszej historii, historii miasta i regionu. Więc to na pewno jest szereg pytań, na które myślę, że szukamy odpowiedzi, ale też są to pewne wskazówki, jak powinniśmy kreować właśnie przyszłość naszego muzeum. Na pewno jest to nie tylko przebywanie w naszych siedzibach. Zdajemy sobie sprawę z tego, żeby dotrzeć do współczesnego odbiorcy, musimy też wychodzić poza nasze siedziby. Dlatego Muzeum Zamojskie próbuje wykorzystywać czy też wykorzystuje nowoczesne kanały komunikacji. Jesteśmy również obecni na platformach cyfrowych, wykorzystujemy współczesne narzędzia cyfrowe. Tu jest, myślę, że takim dobrym przykładem nasza obecność na platformie Go Arts and Culture, gdzie możemy opowiadać, przede wszystkim prezentować nasze zabytki, nasze obiekty odbiorcom z różnych stron świata, ale również opowiadać historię Zamościa i regionu. Na pewno kolejnym też takim punktem, nad którym należy pracować, jest współpraca z innymi instytucjami kultury i tutaj możemy się pochwalić choćby naszą ostatnią współpracą z Muzeum POLIN, gdzie na obszarze digitalizacji mogliśmy wymienić swoje kompetencje czy też doświadczenia. Więc tych aspektów, tych obszarów, zagadnień jest bardzo dużo i mamy nadzieję, że ten czas, który chcielibyśmy spędzić, czy też stulecie, nasz jubileusz, przede wszystkim świętować razem z Państwem, że będzie to też czas, kiedy możemy na te wszystkie pytania spróbować znaleźć odpowiedź, czy też je przeanalizować. Przypomnę, że Muzeum Zamojskie to nie tylko kamienice ormiańskie, cztery przepiękne kamienice, w których znajduje się siedziba muzeum. W tej chwili zapraszamy Państwa na bezpłatne zwiedzanie wystawy Wpisane w czas. Jest to nasza wystawa jubileuszowa, która prezentuje najpiękniejsze, najciekawsze, też takie nieoczekiwane obiekty, które znajdują się w naszych zbiorach. Wystawa została podzielona na 5 części. Pierwsza część opowiada o historii muzeum, jak doszło do jego powołania, o ludziach, którzy się do tego przyczynili. Kolejne części jest to wędrówka poprzez 3 sale, które prezentują nasze zbiory sztuki, etnografii, archeologii, numizmatyki. Wystawa jest czynna do końca roku, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Warto znaleźć chwilę czasu i odwiedzić nas, tym bardziej, że wystawa jest wystawą bezpłatną. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy stałe, to oczywiście wędrówka przez historyczne izby od początków miasta po salę sakralną, izby ormiańskie, aż do wystroju wnętrz kamienic XIX-wiecznych. Natomiast Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, oddziale Muzeum Zamojskiego, zobaczycie Państwo oprócz wystaw stałych, które jak zwykle polecamy, czyli Zamojski Arsenał, budynek historyczny, gdzie mamy prezentację broni palnej, broni białej, używanej od XVI do końcówki XIX wieku, a na piętrze dwie wystawy czasowe. Ciągle jest z nami wystawa dotycząca likwidacji twierdzy Zamość, ponieważ w tej chwili mamy okrągłą rocznicę wydania ukazu dotyczącego likwidacji twierdzy przez cara Aleksandra II w 1866 roku, więc 160. rocznica tego wydarzenia. Opowiadamy o tym, jak zlikwidowana częściowo twierdza umożliwiła rozwój miasta, jak jej obiekty, fortyfikacje znalazły zupełnie nowe zastosowanie, nową funkcję, także możecie Państwo na tej wystawie, która jest dość taką wystawą szczegółową, poznać historię, jak tworzyło się na nowo miasto, które zostało uwolnione z murów twierdzy. Więc zobaczymy, co stało się z Pałacem Zamojskich, jak powstał Park Miejski, czy też możemy poznać wyjątkowe osoby, które wpisały się w historię naszego państwa, a które odwiedzały Zamość, jak choćby prezydent Mościcki, czy Józef Piłsudski. Także te wszystkie historie przed państwem. W wystawie towarzyszą piękne grafiki fortyfikacji Eustachego Mazura, które zostały stworzone w 1945 roku, więc jest to też bardzo taki szczególny obiekt towarzyszący naszym militariom. Natomiast druga wystawa zatytułowana Broń palna II Rzeczypospolitej i jej konstruktorzy. Jest to wystawa, którą otworzyliśmy stosunkowo niedawno, bo 4 września. Wystawa, która opowiada o rozwoju polskiej myśli technologicznej w okresie II Rzeczypospolitej. Dotyczy historii ujednolicania uzbrojenia odrodzonego Wojska Polskiego przez budowę krajowego przemysłu zbrojeniowego po własne konstrukcje polskich inżynierów. I jeżeli chodzi o tą wystawę, to ona będzie dostępna do początków przyszłego roku. Myślę, że warto ją zobaczyć, mimo że jest wystawą małą i bardzo kameralną. Zwiedzający będą mogli poznać historię takich pistoletów jak Wiz wzór 35, czy karabin przeciwpancerny UR wzór 35, karabin maszynowy wzór 28, konspiracyjną produkcję broni, ale ta wystawa to również ludzie stojący za tymi konstrukcjami, więc na pewno jej bardzo ważną częścią są biogramy i historie

0: i Drukarni Akademickiej, gdzie przez 3 sale możecie Państwo prześledzić rozwój drukarni, publikacje, które w niej powstawały, ale również doświadczyć, czym jest wystawa interaktywna. I do końca września, ponieważ z 30 września sezon zamkniemy w Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego. Tutaj mamy ciągle dostępną wystawę wspaniałego, myślę, że jednego z najważniejszych współczesnych artystów, Stanisława Bracha, który pokazuje, jak piękne rzeczy można tworzyć z porcelany. Wystawa zatytułowana Rzeźba w porcelanie to przepiękne obiekty rzeźby i obrazy ceramiczne stworzone przez tego artystę, który, myślę, że warto to podkreślić, jest jednym z ostatnich uczniów, wychowanków profesora Mariana Koniecznego. Serdecznie Państwa zapraszamy, aby schyłek lata spędzić na zwiedzaniu naszych wystaw stałych, wystaw czasowych, a przede wszystkim bardzo gorąco zachęcamy do tego, abyście Państwo dołączyli do obchodów jubileuszu stulecia Muzeum Zamojskiego. Podkreślę jeszcze, myślę, że bardzo też istotną informację, patronat nad jubileuszem. Obchody stulecia Muzeum Zamojskiego odbywają się pod patronatem prezydenta miasta Zamość Rafała Zwolaka. Swoim patronatem obchody objęło również Stowarzyszenie Muzealników Polskich, natomiast konferencja jest pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wrzesień mija nam bardzo, bardzo szybko, ale proszę pamiętać o tym, że wraz z wrześniem kończymy sezon, letni sezon turystyczny i przechodzimy na sezon jesienno-zimowy i tutaj warto pamiętać, że muzeum też zmienia godziny otwarć swoich obiektów, ponieważ będziemy czynni od godziny 10 do godziny 16, a Galeria Rzeźby będzie nieczynna, dostępna tylko na indywidualną prośbę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę ją zobaczyć. Także warto sobie to wpisać w kalendarz, odhaczyć. Jeżeli planujecie Państwo jakieś zwiedzanie, czy macie też gości, których chętnie chcecie oprowadzić po naszych muzeach, to proszę pamiętać, że zmienia się czas godzin dostępności wystaw. Jesteśmy czynni i zapraszamy od godziny 10 do 16. Od października już ta zmiana nastąpi.
1: SK Zamość.
2: Wszyscy zainteresowani uzyskaniem danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mogą korzystać z usługi e-Geodezja. Jest to partnerski projekt wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Wiceprezydent zamojski Stanisław Grześko.
3: Szanowni Państwo, panie redaktorze, e-Geodezja. Jest to bardzo dobry system w tej chwili wypracowany w starostwie, nie tylko w naszym, ale to jest system ogólnopolski, który ułatwia dostęp do materiałów geodezyjnych wszystkim mieszkańcom powiatów i całego kraju. Także nie trzeba być tutaj w starostwie na miejscu, żeby zobaczyć powierzchnię swojej działki, czy zobaczyć numery działek, położenie działek. To wszystko można w internecie zobaczyć. Jest to dostępne na stronie Starostwa Powiatowego w Zamościu. Także wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z tych stron. Ułatwi to ten przynajmniej pierwszy kontakt orientacyjny na temat swoich nieruchomości i dostępu do tych danych wszystkich. Jest to moim zdaniem bardzo duże ułatwienie dla całego procesu geodezyjnego, procesu budowlanego, procesu geodezyjnego dla wykonujących prace geodezyjne, geodetów, a więc ułatwienie naprawdę bardzo, bardzo duże, które idzie w perspektywie numeryzacji całego systemu informatycznego państwa.
2: Jak było wcześniej, jeżeli nie mogliśmy skorzystać z tej usługi?
3: Każdy musiał przyjść tutaj do urzędu, do starostwa powiatowego, poprosić, złożyć wniosek, poprosić o mapę i wówczas nawet niekoniecznie, bo jeżeli są potrzebne mapa na przykład do celów budowlanych, to i tak trzeba taki wniosek złożyć, ale chciał się ktoś zorientować w położeniu swoich działek. W tej chwili może korzystać. Głównie to jest też dobre dla rolników, bo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składają rolnicy wnioski. Tu mogą sobie wziąć te działki, swoje numery, wszystko i tam poprzez agencję też te wnioski składać. Oczywiście zachęcamy do korzystania, jest to dla

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: No nie wiem. Czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
4: Czekaj, ubrania już od 14 zł za sztukę?
5: Tak, już niebawem otwarty będzie w Zamościu outlet MK Modna Szafa.
4: Nowy outlet z odzieżą z metkami i bez metek, prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Ponad 300 metrów kwadratowych modowych okazji dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
5: Szukasz znanych marek? Sprawdź strefę premium. Cena zależy od koloru klipsa.
4: A świeże dostawy w każdą środę i sobotę.
5: MK Modna Szafa outlet. Już niebawem otwarcie przy ulicy Zamojskiego 6 w Zamościu.
6: Dzień dobry, Zamościu. Śniadanie tylko w przystanku piekarza. Aromatyczna kawa, chrupiące pieczywo, świeże kanapki na ciepło i zimno, jogurty oraz pyszne koktajle. A jeśli pizza, to prawdziwie po włosku. Ciasto dojrzewające 48 godzin, włoska mąka, oliwa i oryginalna receptura. Pizza dostępna także na kawałki. Spróbuj również nowości pizzy w stylu Detroit. Prostokątnej, puszystej, z chrupiącymi serowymi brzegami. Bazyliańska 1/50 i Partyzantów 63. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie, w dobrej cenie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
9: I po reklamie.

0: Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/Elbląg.pl/ zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
2: Marzysz o własnym domu modułowym? Już 12 września zapraszamy do nowej siedziby Arte w Żdanowie obok Zamościa na wyjątkowy dzień otwarty. Piknik rodzinny, na którym zwiedzisz nasze domy pokazowe i zajrzysz na halę produkcyjną. Zobaczysz tam domy na różnych etapach realizacji oraz poznasz technologię ich budowy. Na uczestników czekają specjalne oferty i konkursy z nagrodami. 12 września, Żdanów 40B. Spotkaj się z nami. Arte.
3: Maluszek już w drodze, a ty nadal nie wiesz, jaki wózek wybrać dla siebie i jak dobrać właściwy fotelik samochodowy? Tego wszystkiego i dużo więcej dowiesz się na zamojskich targach wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Wystarczy, że odwiedzisz salon Bobo Wózki Zamość między 24 a 26 września, a szeroki wachlarz wózkowych możliwości stanie przed tobą otworem. Zapraszamy po super ceny Bobo Wózki Zamość. Aleje 1 maja 3.
4: Kochanie, wiesz, co jest najlepsze w tej kanapie?
5: Że nie możesz się od niej oderwać?
4: Nie, że jest w promocji.
5: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów, kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500 660 333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
8: I po reklamie.

0: Reszce.
1: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
0: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Twój ulubiony chicken buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Zapraszamy do nowej lokalizacji przy ulicy Przemysłowej 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Czekają na ciebie soczyste kurczaki, wypasione chicken burgery, smash burgery i pyszna pizza. Masz ochotę na coś słodkiego? Spróbuj naszych gofrów kawy mrożonej oraz nowości wiralowych lodów. A jeśli wolisz zostać w domu, zamów z dowozem pod numerem 500-660-333. Chicken buffet Przemysłowa 21 naprzeciwko Galerii Twierdza. Smak, który znasz i kochasz.
4: Kochanie, wiesz co jest najlepsze w tej kanapie?
5: Że nie możesz się od niej oderwać?
4: Nie, że jest w promocji.
5: Naszym produktom trudno się oprzeć. Ty też nie zwlekaj i już dziś odwiedź salon meblowy M Planeta. Teraz jesienne promocje na sofy, fotele i narożniki nawet do 30% taniej. Promocja trwa tylko do 22 września. Salon meblowy M Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo? Ktoś tu jeszcze śpi?
8: Ja, ale jak zobaczyłem ceny w Velawi, to aż wyskoczyłem z łóżka. Wow!
7: Bo właśnie trwa wielka wyprzedaż w Velawi.
8: Rabaty do 50% na wybrany asortyment.
7: Łóżka są, matrace są.
8: Sofy i narożniki też są.
7: A ceny? Tak dobre, że nawet portfel mówi...
8: No dobra, bierzemy.
7: Wpadaj do Velawi przy Szczebrzeskiej 27 i upoluj swoją okazję.
8: Velawi. Wygoda, styl i ceny, przy których aż chce się leżeć.
7: Regulamin promocji dostępny u sprzedawcy.
9: I po reklamie.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Wiecznie czekać, tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.